0: choć żyjemy w ojczystym gronie, w sercu nie gaśnie kresowy płomień. I choć żyjemy w ojczystym gronie, w sercu nie gaśnie kresowy płomień.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Wciąż pamiętam
2: twoje oczy roześmiane tak.

0: Cześć, witam, kłanie się Zenek Martyniuk zespołu Akcent. Gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia Konin FM.
1: Lubię, gdy jest jesień.

0: powodu rosyjskiej rakiety zmienią się zasady alertów SMS. Czy ratownicy mogli zrobić więcej? Prokurator bada wypadek na basenie. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Ligi Narodów.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Wartecka, dzień dobry. Rząd zmieni zasady wysyłania tzw. alertów RCB. To efekt wczorajszego upadku rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie. Mieszkańcy usłyszeli sygnały ostrzegawcze, ale nie otrzymali wiadomości SMS. Jak tłumaczy wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, procedura została uruchomiona, jednak zagrożenie minęło, zanim komunikaty mogły dotrzeć do odbiorców.
2: To nie jest taka technologia, jak przesyłamy sobie wiadomości do naszych znajomych, gdzie to jest jedna wiadomość. To są dziesiątki tysięcy wiadomości, w związku z czym ta technologia, która nie jest najnowszą technologią, bo jest z nami już od kilkudziesięciu lat, wymaga trochę czasu, wymaga kilku minut.
0: W przyszłości alerty mają być wysyłane także po odwołaniu zagrożenia, tak aby mieszkańcy wiedzieli, że sytuacja jest już bezpieczna. W Łódzkim Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki trwa walka o życie 7-letniego chłopca, który topił się w parku wodnym. Jego stan lekarze określają jako skrajnie ciężki. Prokuratura zapowiada eksperyment procesowy, który ma pomóc ustalić, czy ratownicy mogli wcześniej zauważyć dziecko znajdujące się pod wodą, mówi Paweł Jasiak z Łódzkiej Prokuratury Okręgowej.
3: W wodzie zostanie umieszczony specjalny fantom, natomiast funkcjonariusze policji udadzą się na stanowiska ratownicze i będą obserwować, z jakiej pozycji kto mógł zobaczyć, że do tego całego zdarzenia doszło.
0: Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że chłopiec przez kilka minut był pod wodą, zanim został zauważony przez jednego z pływających tam mężczyzn. Od nowego roku szkolnego uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych na terenie placówek. Prezydent podpisał nowelizację prawa oświatowego. Zakaz obejmie lekcje, przerwy i zajęcia organizowane poza szkołą, na przykład lekcje wychowania fizycznego. Od tej zasady będą wyjątki m.in. wtedy, gdy nauczyciel uzna, że telefon jest potrzebny podczas zajęć, w nagłej sytuacji lub ze względów zdrowotnych. W Warszawie rozpoczęła się zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego i Rady Warszawy. Inicjatorzy zarzucają władzom m.in. błędy w polityce mieszkaniowej, problemy z nadzorem nad miejskimi instytucjami i skupienie się na polityce krajowej kosztem spraw lokalnych, mówi jeden z inicjatorów zbierania podpisów pod referendum, Maciej Wilk.
4: Referendum! Referendum!
5: Wspomnijmy oczywiście warszawski rynek mieszkaniowy. Wszyscy tutaj na tym cierpimy. Ceny mieszkań po 20 parę tysięcy złotych za metr kwadratowy. Nie ma uregulowanego kwestii najmu krótkoterminowego w ogóle. Centrum miasta pustoszeje, zamieniane jest na jedno wielkie Airbnb, a ludzie są wypychani na suburbia. I taki ostateczny jeszcze zarzut, jaki kieruje w stronę już personalnie pana prezydenta Trzaskowskiego, to jest to, że mieliśmy przez ostatnie 8 lat miasto bez gospodarza.
0: Podpisy będą zbierane do końca września. Jeśli ich liczba okaże się wystarczająca, referendum mogłoby się odbyć w grudniu. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-1 w ćwierćfinale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią w rozgrywkach tytułów, w sobotnim półfinale zmierzą się ze Słowenią. Drugą parę półfinałową stworzą Japonia i USA.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dziś w większości regionów przewaga słońca i niewielkie zachmurzenie, choć miejscami możliwe burze. Na termometrach od 24 do 28 stopni nad morzem, około 30-30 stopni na północy i na zachodzie, do nawet 35-36 w centrum, na południu i we wschodniej Polsce.
1: Konin FM.

0: prokuratorzy zakończyli pracę w Tarnowie Kolonii, gdzie spadła rosyjska rakieta. Alerty przed upałami nawet do 36 stopni na termometrach. Fala upałów również na południu Europy, które walczy z pożarami.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Wartycka. Prokuratorzy zakończyli pracę w miejscu, w którym spadła rosyjska rakieta. Lej, który powstał na ziemi we wsi Tarnowa Kolonia na Lubelszczyźnie, został zasypany, a teren przekazany właścicielowi. Nie ma żadnych powodów sądzić, by celem była Polska, zapewnił premier Donald Tusk, który przyjechał na miejsce. Wiadomo, że był to rosyjski pocisk manewrujący CH-101. Wojskowe systemy zadziałały prawidłowo, twierdzi szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz.
2: My obserwowaliśmy ponad 20 pocisków zbliżających się czy manewrujących w okolicach granicy z Polską. Każda taka sytuacja powoduje, że polepsza się zdolność reagowania. Widzę prawidłowe wykonanie obowiązków dowódcy operacyjnego.
0: Piloci F-16 byli gotowi zastrzelić rakietę. Na szczęście spadła ona na teren niezabudowany. Prokuratorzy zabezpieczyli fragmenty pocisku. Dziś w oględzinach ma im pomagać ekspert z Ukrainy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem. Te pierwszego stopnia dotyczą północnej części Warmińsko-Mazurskiego i północy Podlasia. Tu dziś od 30 do 32 stopni w cieniu. Alert drugiego stopnia został wydany dla kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, opolskiego i śląskiego, a także południa zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz północnej części województwa lubuskiego. Jest też ostrzeżenie trzeciego stopnia dla województwa lubelskiego i świętokrzyskiego oraz części lubuskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, a także podkarpackiego i mazowieckiego. W tych regionach termometry mają pokazać do 34, a nawet 36 stopni. Natomiast w zachodniej części Pomorza Zachodniego obowiązuje alert pierwszego stopnia przed burzami. Strażacy opanowali pożar we francuskim departamencie Żyrondy. Płomienie spaliły tam 42 tysiące hektarów. Zbliżały się do miasta Bordeaux. To jeszcze nie koniec akcji gaśniczej. Aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia, strażacy stosują niestandardową metodę. Chodzi tu o kontrolowane podpalenie.
3: Wykorzystujemy ciężki sprzęt do usunięcia łatwopalnej roślinności. Dzięki temu, jeśli pojawi się nowe ognisko pożaru, będzie ono miało znacznie mniej materiału do spalania i wraz z zespołem będziemy mogli skuteczniej opanować sytuację.
0: Pożary sieją spustoszenie także w innych krajach Europy, w Portugalii, Grecji, Turcji i w Niemczech. W Hiszpanii, która również zmagała się z ogniem, premier Pedro Sánchez ogłosił koniec stanu wyjątkowego w związku z pożarami w prowincji Avila i w Madrycie, które strawiły dziesiątki tysięcy hektarów. Od środy w Hiszpanii trwa czwarta fala upałów z temperaturami dochodzącymi do 40 stopni, co zwiększa zagrożenie pożarowe. Jarmark Świętego Dominika w Gdańsku liczy na wpis na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Organizatorzy złożyli wniosek do Narodowego Instytutu Dziedzictwa, mówi szef Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzej Bojanowski.
4: Jesteśmy po ponad 10-miesięcznym procesie badawczo-dialogowym i z mieszkańcami, i z uczestnikami, i z rzemieślnikami.
0: Rozpatrywanie wniosku może zająć kilka miesięcy, a Jarmark Dominikański potrwa do połowy sierpnia.
1: Konin FM. Pogoda.
5: Teraz mamy 22-23 stopnie w Wielkopolsce. Wiatr 7 km na godzinę, w porywach 17. 1014 hektopaskali to z kolei w regionie ciśnienie. A co w ciągu dnia? A w ciągu dnia w Koninie maksymalnie dzisiaj 32 stopnie. Jutro 26 kresek i niestety sobota będzie deszczowa. Niedziela będzie sucha, 24 stopnie, a od poniedziałku wrócą wyższe temperatury. W poniedziałek słońce i 29 kresek.
6: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
7: Dzień dobry w piątek. Za chwilę o egzaminach na motocykl. Poza tym po siódmej zajrzę także do Konińskiego Centrum Kultury. Trwają tam przygotowania do koncertu piosenek Maryli Rodowicz.

0: Konin FM.
1: Konin FM.
2: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
3: Prawko na motocykl lepiej zdawać teraz, przekonuje Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie. Latem egzaminowanym kierującym towarzyszy najmniej stresu. Można bowiem trafić na doskonałe warunki pogodowe. Jesienią częściej będą padać deszcze, dzień będzie krótki i szary, a potem aż do marca czekać nas będzie przerwa w zdawaniu egzaminów na kategorie AM, A1, A2 lub A, podyktowana względami bezpieczeństwa. Oprócz konińskiego WORD-u, prawo jazdy na takie maszyny można zdobyć w Pile, Lesznie, Kaliszu i Poznaniu. Jednocześnie egzaminatorzy przypominają tym, którzy już zdobyli uprawnienia na motocykl, że słoneczna pogoda może nas zmylić. Nie traćmy czujności i przestrzegajmy przepisów.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Mamo! Kurczy mi się brzuszek z głodu.
3: To ruszamy po kurcze do Delikatesów Centrum.
4: Do soboty filet z piersi kurczaka kilogram 19,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 24,99. A do środy arbuz złoty 79 kilo z Delikartą. Limit 10 kilo. Cena przed obniżką 3,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
6: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Motocyklowe prawo jazdy kategorii A?
7: Wow!
8: W szkole jazdy Turbo Rutecka szkolimy na motocyklach takich jak na egzaminie. Jako jedyni w Koninie mamy dwa profesjonalne place szkoleniowe. Wysoka zdawalność, spokojni, życzliwi instruktorzy i konkretna nauka. Turbo Rutecka, Poznańska 47, Konin.
9: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
10: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: kalendarza.
1: Dzisiaj 31 dzień lipca, ostatni dzień miesiąca. Imieniny obchodzą Ignacy i Helena, zatem wszystkiego dobrego dla solenizantki i solenizanta. W kalendarzu dzisiaj dzień skarbowości, a także dzień administratora. A skoro kończy się lipiec, to może warto powiedzieć i przypomnieć, że wakacje są już mniej więcej na półmetku. Człowiek dopiero zdążył się przyzwyczaić, że jest

0: lato, a sierpień już stoi w drzwiach i patrzy na zegarek. I wrzesień tuż za nim niestety.
1: Kartka z kalendarza.
0: W 1331 roku podczas II wojny polsko-krzyżackiej wojska krzyżackie zdobyły i spaliły Gniezno. Ocalały jedynie katedra i klasztory. W 1944 roku dowódca Armii Krajowej generał Tadeusz Bór-Komorowski wydał rozkaz rozpoczęcia następnego dnia Powstania Warszawskiego. W 1954 roku włoska ekspedycja kierowana przez Ardito Desio po raz pierwszy zdobyła szczyt K2 w paśmie Karakorum. To drugi najwyższy szczyt świata, ale przez wielu wspinaczy uznawany za znacznie bardziej bezlitosny niż Mount Everest. W 1959 roku Ministerstwo Handlu Wewnętrznego, tak było coś takiego, handel wewnętrzny, zarządziło, że poniedziałek będzie dniem bezmięsnym. Czyli tydzień zaczynał się nie tylko od powrotu do pracy, ale jeszcze od marchewki.
2: Konin FM.

0: trenerze lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Po koszmarze w Lidze Mistrzów polskie zespoły sprawiły nam więcej radości w walce o Ligę Konferencji. Wiadomo, Raków i GKS awansowały do trzeciej rundy eliminacji. Częstochowianie wygrali na Malcie z Walettą 4-0, mówi trener Dawid Kroczek.
3: Takie dojrzałe spotkanie z naszej strony. No myślę, że w żadnym tak naprawdę momencie nie straciliśmy kontroli nad meczem. To też przełożyło się na wynik i myślę, że no tutaj możemy być z tego powodu jak najbardziej zadowoleni, a najbardziej cieszy nas to, że to nastawienie zawodników i taki poziom koncentracji, też odpowiedzialności w takim spotkaniu był na dobrym poziomie.
2: GKS w Katowicach odrobił jednobramkową stratę, pokonał MŠK Żylina 3-1 i teraz czeka go dwumecz z HPL-em Tel Awiw. Raków zagra ze szwedzkim Hammarby. UEFA wytacza ciężkie działa w konflikcie z FIFA. Europejska Federacja Piłkarska po spotkaniu, które zostało zwołane w reakcji na propozycję Światowej Federacji, by piłkarskimi mistrzostwami świata zarządzał prywatny inwestor, postawiła Gianniemu Infantino ultimatum i przekazała w komunikacie, że jeśli FIFA nie zrezygnuje z planu częściowej prywatyzacji mundialu, Europa zbojkotuje turniej. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-1 w ćwierćfinale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Podopieczni trenera Nikoli Grbicza, którzy bronią w tych rozgrywkach tytułu, w jutrzejszym półfinale zmierzą się ze Słowenią. W drugim wczorajszym ćwierćfinale USA pokonały Włochy 3-0, Amerykanie o finał zagrają z Japonią. Magdalena Fręch odpadła z turnieju w Waszyngtonie. W drugiej rundzie przegrała z najwyżej rozstawioną Jessicą Peguną z USA 6-3, 3-6, 0-6. Tymczasem polska półfinalistka Wimbledonu kończy karierę. Alicja Rosolska ostatni raz zagra w przyszłym tygodniu w Warszawie.
4: Już na początku właśnie się zastanawiałam, czy po Wimbledonie nie zakończyć, ale tam bym właśnie nie miała tej okazji pożegnać się z polskimi kibicami, więc stwierdziłam, że nie będzie lepszego zakończenia kariery niż tutaj w Warszawie, na mojej właśnie, że tak powiem, ziemi tutaj.
5: Przyjechałaś prosto z kortów Legii, gdzie turniej będzie od niedzieli tak naprawdę kwalifikacje od poniedziałku turniej główny i tutaj rakieta czeka.
4: Tak, tak, jestem tutaj z rakietami, bo faktycznie się szykuję, chcę dobrze zagrać w tym turnieju. Mam nadzieję, że to nie będzie tylko jeden mecz. Gram razem właśnie z Martyną Kubką, więc mam nadzieję, że dobrze pogramy i że będę mogła jeszcze raz zagrać tutaj w Warszawie ten finał.
2: Z Alicją Rosolską rozmawiał Przemysław Pozowski.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Wiemy już, jaki temat zagości równo za miesiąc na plenerowej scenie w pobliżu zamku na Gosławicach. Jak co roku w wakacje trwa tam cykl koncertów z serii muzycznych podróży z Konińskim Centrum Kultury. 31 sierpnia o 19 na terenie Muzeum Okręgowego planowany jest koncert Korolowy Świat Maryli. Kolorowy? Co powiedziałem? Korolowy? Nie, kolorowy. Powinno być kolorowy świat Maryli. Młodzi artyści z KCK już teraz szlifują repertuar jednej z najlepszych polskich piosenkarek. Przeboje Maryli Rodowicz towarzyszą nam od dziesięcioleci na każdej imprezie. Posłuchamy ich na żywo ostatniego dnia sierpnia.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Reklama.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
7: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4, Kaufland.
11: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
12: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.

0: I teraz najważniejszy komunikat energetyczny w tym tygodniu. Lipa, proszę Państwa. Na dziś nie zaplanowano żadnych włączeń prądu w naszej okolicy. O czym tutaj mówić? No właśnie, jeżeli więc prądu nagle zabraknie, to prawdopodobnie nie plan, tylko awaria. Najpierw warto sprawdzić bezpieczniki w domu, a jeśli tam wszystko jest w porządku, to można taką awarię zgłosić pod numer 991.
1: Konin FM. Konin FM.

0: Rakieta, która spadła w Polsce, może przenosić głowice jądrowe. Będą zmiany w procedurze wysyłania SMS-ów z alertami RCB. Coraz więcej stulatków w Polsce pobiera honorową emeryturę.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Wartycka. Rakieta, która naruszyła wczoraj polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie, była rosyjską rakietą CH-101, która może przenosić nawet głowice jądrowe. Poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Jak dodał, nie wiadomo jeszcze, czy rakieta była wymierzona w Polskę intencjonalnie. Wczoraj rano pocisk spadł w okolicy wsi Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim, około 100 km od polskiej granicy. Do zdarzenia doszło podczas kolejnego zmasowanego nalotu Rosji na Ukrainę. Wybuch był potężny. Powstał krater o średnicy około 10 metrów i głębokości 5 metrów. Prokuratorzy wczoraj wieczorem zakończyli pracę na miejscu, ale został zasypany. Mieszkańcy mówili o zaskoczeniu.
2: To jest takie na pewno dla wielu ludzi niepokojące i wprowadzające w taki stan lękowy.
3: Zatrzęsło się w domu.
4: To dla mnie szok dla człowieka takiego.
5: I w którym momencie pan się dowiedział, że to być może jakiś wybuch właśnie związany z wojną w Ukrainie?
4: Wiadoma sprawa, że to z kosmosu nie przyleciało.
0: Premier zapowiada zmianę procedury wysyłania alertów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Po tej wczorajszej sytuacji SMS-y mają być wysyłane nie tylko gdy zbliża się zagrożenie, ale także po jego odwołaniu.
6: SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
0: Wczoraj syreny alarmowe brzmiały tak krótko, że do mieszkańców nie dotarły SMS-y z alertem. Jutro 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Obchody rocznicy rozpoczynają się jednak już dziś. W ciągu dnia zaplanowano m.in. uroczystą sesję Rady Miasta Stołecznego Warszawy, a o 18.00 na Placu Krasińskich odbędzie się uroczysta polowa msza. Następnie odczytany zostanie apel pamięci. W mszy i apelu swój udział zapowiedział prezydent Karol Nawrocki. Do Zakopanego wrócili turyści z Półwyspu Arabskiego. Sytuacja wraca do normy sprzed wojny w Zatoce Perskiej. Potwierdza Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
7: Po przywróceniu części połączeń stawialiśmy tezę, że jednak ten ruch się nie odrodzi. On się odrodził, nie przekroczy 50% obłożenia turystami arabskimi z zeszłego roku, ale faktycznie turystów z tamtej części świata widzimy dość sporo.
0: Jeśli chodzi o turystów zagranicznych, w Zakopanem to tradycyjnie najwięcej jest Słowaków i Węgrów, przybyszy z krajów bałtyckich, takich jak Łotwa i Litwa, a także z Europy Zachodniej, m.in. z Hiszpanii i Francji. A Hiszpania zamknęła właśnie przejście graniczne z Marokiem w Melilli, jednej z dwóch hiszpańskich eksklaw w Afryce Północnej, po próbie masowego przekroczenia granicy przez migrantów. Wcześniej hiszpański rząd zdecydował o wysłaniu wojska do Ceuty, drugiej hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej, po tym jak tysiące migrantów z Maroka w sposób niekontrolowany sforsowało granicę z Hiszpanią. W Ceucie pojawi się dziś w związku z kryzysem premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Rośnie liczba stulatków pobierających świadczenie honorowe. W grudniu zeszłego roku było to 4057 osób, a w czerwcu tego roku już o ponad 200 osób więcej. Podaje ZUS i wylicza, że najwięcej stulatków pobierających honorową emeryturę mieszka na Mazowszu.
1: Konin FM. Pogoda.
8: No takie lekkie zaskoczenie, powiem szczerze, bo miało nie być dzisiaj żadnych opadów deszczu, a tu jednak od strony Zagórowa nadchodzi duża chmura deszczowa, burzowa w niektórych miejscach. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w naszej okolicy. W każdym razie teraz mamy około 24-25 stopni. Ciepło jest. Wiatr 9 km na godzinę w porywach 21. Bez zmian ciśnienie 1014 hektopaskali. W ciągu dnia prognozowana jest temperatura 32 stopni i zobaczymy. No może taki pułap osiągniemy. Około godziny 15 powinno tyle stopni być. Jutro natomiast zapowiadane są już takie prawdziwe deszcze przez cały dzień i jutro będzie spadek temperatury do 26 stopni, w niedzielę 24 kreski, w poniedziałek 29 i w poniedziałek już powinno wrócić słońce. Niedziela, poniedziałek już bez opadów.
9: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
10: Witam w piątek po 8. Jutro znów usłyszymy syreny alarmowe. Tym razem warto będzie w pewien sposób na nie zareagować i o tym już za chwilę. Następnie wyjaśnię, po co przy drogach rowerowych koło Ronda Solidarności stoją dziwne znaki. W tej godzinie także o ogórkowym święcie w powiecie kolskim, a przed 9 powiem, gdzie i kiedy blisko Konina wystąpi zespół Top One, a był 2 lata temu.

0: jutro godzina W. W całej Wielkopolsce punktualnie o 17 zawyją syreny alarmowe. W ten sposób mieszkańcy naszego województwa uczczą pamięć o powstaniu warszawskim w 82. rocznicę jego wybuchu. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Koninie już teraz informuje, że emitowany w sobotę o 5 po południu trwający minutę ciszy sygnał syreny nie będzie oznaczał alarmu. Będzie to jednocześnie okazja do kolejnego sprawdzenia, czy system ostrzegania działa prawidłowo. Zachęcamy za to wszystkich mieszkańców, by 1 sierpnia o 17 zatrzymali się na moment i wspomnieli bohaterów walczących w czasie II wojny światowej. Można też wziąć udział w uroczystościach, a te w Koninie rozpoczną się o 16 mszą w kościele pod wezwaniem świętego Maksymiliana.
1: Konin FM. Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
3: A czemu się ubierasz?
2: Bo zjemy go w restauracji Hotelu Niagara.
3: A dzieci?
2: Dzieci też zjedzą w Hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
3: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras.
2: I duży parking.
3: To idealne miejsce.
2: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
4: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.

organizacja Rowerowy Konin podpowiada, jak prawidłowo poruszać się na dwóch kółkach po przebudowanych drogach dla cyklistów wokół największego ronda w mieście, Ronda Solidarności. Na wszystkich wlotach i wylotach tego skrzyżowania wyznaczono przejazdy dla rowerów. Jest jednak pewien szczegół, który może zaskoczyć rowerzystów. Dojeżdżając do każdego przejazdu rowerowego, cyklista napotka znak A7 ustąp pierwszeństwa przejazdu. Oznacza to, że kierowca skręcający w drogę poprzeczną, czyli opuszczający rondo, nie musi ustąpić pierwszeństwa rowerzyście. Po wprowadzeniu nowego oznakowania w tych miejscach to rowerzysta ma obowiązek przepuścić pojazdy za

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. FIFA uspokaja, że to tylko propozycja. UEFA nie do końca w to wierzy. Oburzenie w Europie na pomysł utworzenia nowej spółki zarządzającej m.in. Mundialem jest tak duże, że UEFA postawiła w tej sprawie ultimatum. Na czym ono polega, wie Przemysław Pozowski.
3: To ultimatum jest bardzo przejrzyste. Jeśli FIFA nie zrezygnuje z planu częściowej prywatyzacji Mundialu, Europa po prostu zbojkotuje ten turniej. Ponadto Europejska Federacja Piłkarska oceniła, że w momencie, gdy zewnętrzni inwestorzy nabędą akcje własnościowe turniejów rozgrywanych dziś pod marką FIFA, to piłka nożna zmieni się na zawsze, bo korzyści komercyjne będą podstawowym wymaganiem, a do tego oczekiwania inwestorów staną się codzienną presją. No i UEFA ma ponadto taki wniosek, że decyzje dotyczące przyszłości piłki nożnej nie będą już podejmowane dla dobra tej dyscypliny, tylko po analizie, co będzie najlepsze dla udziałowców. Europejska Federacja Piłkarska podkreśla też, że to stanowisko to jest decyzja jednogłośna wszystkich federacji członkowskich.
2: FIFA pisze dziś, że szanuje każdy głos, także sprzeciwu, ale zachęca do dyskusji w tej sprawie. Raków Częstochowa wygrał na Malcie z Walettą 4-0, a GKS Katowice pokonał MŚK Żylina 3-1. Nasze drużyny awansowały tym samym do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Raków bez problemów, na GKS odrabiając jednobramkową stratę, mówi trener Rafał Górak.
4: Dopiero te dwa spotkania można ocenić jako jedną całość i było na pewno dużo tego, co ludzie chcą w piłce zobaczyć. I wydaje mi się, że stanęliśmy na wysokości zadania jako GKS Katowice. Z tego powodu bardzo, bardzo jestem zadowolony, bo przeciwnik był niebanalny.
2: W trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Raków zagra z Hammarby, a GKS z Hapoelem Tel Awiw. Do tego mamy jeszcze trzy drużyny w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Górnik Zabrze zagra z Ferencvaroszem Budapeszt, Lech Poznań z Klaksvik z Wysp Owczych, a Jagiellonia Białystok z Rangers FC. Francuz Adrien Formeau prowadzi po pierwszym dniu rajdu Finlandii 10. rundy Mistrzostw Świata w WRC. Po krótkim Super OS-ie drugi jest Belg Thierry Neuville, a na trzeciej pozycji sklasyfikowani są ex aequo dwaj kierowcy Toyoty, Brytyjczyk Elfyn Evans i Francuz Sébastien Ogier. Dziś 9 odcinków specjalnych, a rajd Finlandii zakończy się w niedzielę.
5: Konin FM.
1: Konin FM.
5: Naturalnie.

0: będzie smacznie. W gminie Dąbie w powiecie kolskim. W niedzielę odbędzie się tam tradycyjne święto warzywa, które gości na każdym polskim stole, a czasem można je znaleźć na pizzy albo w kebabie. To tak a propos tej rocznicy wprowadzenia dnia bez mięsa, o której wspominałem godzinkę temu, trochę ponad. W Karszewie 2 sierpnia o 14 rozpocznie się Dzień Ogórka. W programie liczne konkursy na największy ogórek gruntowy, na najładniejszy kształt ogórka, na najciekawszą rymowankę ogórczankę i na najciekawszy strojek z ogórków. Do tego quiz wiedzy o ogórku, slalom staczką, spacer farmera i rzut ogórkiem do celu. Podczas imprezy wystąpi zespół folklorystyczny Nadneżanki, Miejsko-Strażacka Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Dąbia i kapela Wilamowska. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Rider, zagra także DJ Kamil. Niedzielnemu Dniu Ogórka w Karszewie towarzyszyć będzie także Wesołe Miasteczko.
1: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec. Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
2: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
3: Lidl. To się opłaca.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Reklama.

0: Top One i Don Wasyl Junior. Poznaliśmy gwiazdy dożynek gminnych Starego Miasta. Święto Plonów odbędzie się tam 22 sierpnia w Kazimierowie. Uroczystości rozpoczną się o 14:30 przemarszem korowodu, który wyruszy spod posesji Kazimierów 43. Następnie na placu przy remizie OSP odprawiona zostanie polowa msza w intencji rolników i mieszkańców. Po nabożeństwie odbędzie się część oficjalna z tradycyjnym ceremoniałem dożynkowym. O oprawę artystyczną zadbają Orkiestra Staromiejska oraz Mażoretki Sigma. Nie zabraknie również konkursu sołectw, lokalnych wystawców, dmuchańców i koncertów. Wieczór płynie pod znakiem muzyki i dobrej zabawy. O 18:00 na scenie wystąpi zespół Top One, o 19:30 natomiast rozpocznie się koncert Don Wasyla Juniora. Na zakończenie odbędzie się dyskoteka.
1: Konin FM.

0: Jest śledztwo w sprawie rakiety, która uderzyła na Lubelszczyźnie. MON przypomina o zasadach używania syren alarmowych. Upał dziś w niemal całym kraju, nawet do 36 stopni.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Werdecka. Śledztwo w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym wszczął Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Prokuratorzy zakończyli wczoraj pracę w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie, gdzie ponad dobę temu spadła rosyjska rakieta. Na dziś zaplanowane są oględziny jej szczątków. Lej szeroki na około 10 metrów, jaki powstał po uderzeniu pocisku, został zasypany. Gdyby Ukraina dostała więcej tego, czego potrzebuje, nie byłoby tego pocisku, mówi premier Donald Tusk, który wczoraj przyjechał na Lubelszczyznę.
2: Bezpieczeństwo Polski zależy bezpośrednio, wprost od skutecznych działań wojsk ukraińskich, także w powietrzu. Gdyby Ukraińcy mieli dużo więcej tego, o co proszą cały czas, to być może ta rakieta balistyczna nie wleciałaby do Polski.
0: W akcji wczoraj nad ranem od początku brały udział polskie myśliwcy F-16. Piloci dostali upoważnienie do zestrzelenia rakiety, jeśli ta stanowiłaby zagrożenie. Rakieta uderzyła jednak daleko od zabudowań. Mieszkańcy Lubelszczyzny skarżyli się tymczasem, że co prawda syreny alarmowe słyszeli, ale SMS-ów z alertami o zagrożeniu nie dostali. Służby przypominają, że komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa to jedynie uzupełnienie informacji. W Polsce mamy tylko jeden sposób wprowadzania alarmów. 3-minutowy modulowany sygnał dźwiękowy, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
3: Wtedy najważniejsze szukajmy bezpiecznego miejsca, a dopiero potem poszukujmy tych dodatkowych źródeł informacji potwierdzających wprowadzenie tego alarmu.
0: Na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej można znaleźć informacje opisujące alarmy w Polsce. MON zachęca do czytania. W całej Polsce dziś gorąco, alert przed upałami wydany dla niemal całego kraju, w tym alerty drugiego i trzeciego stopnia. W niektórych miejscach w Polsce tymczasem zaczyna brakować wody. Susza i wysokie temperatury coraz mocniej dają się we znaki, szczególnie tym mniejszym gminom. Jednym z takich miejsc jest Bestwina na Śląsku, gdzie mieszkańcy regularnie zmagają się z problemami z dostępem do wody pitnej. Choć gmina zdobyła środki na modernizację wodociągów, lokalne władze przyznają, że nie rozwiąże to całkowicie problemu, mówi wójt Grzegorz Boboń.
4: My mamy swoje ujęcie wody, które też rozbudowujemy. Tutaj nasza spółka również prowadzi odwierty, także kolejne studnie się pojawią.
0: Samorządowcy apelują o rozsądne gospodarowanie wodą podczas upałów. Zachęcają m.in. do zbierania deszczówki, na której magazynowanie można otrzymać dofinansowanie. Dosłownie przebudowali jego serce, by uratować mu życie. Lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach przeprowadzili najtrudniejszą operację kardiochirurgiczną w historii szpitala. 2-letni Mikołaj urodził się z poważną wadą serca, a jedyną szansą była całkowita przebudowa narządu i zamiana miejscami jego komór. Dziś chłopiec czuje się dobrze, jest pełen energii, mówią rodzice Anna i Krzysztof.
5: Ta operacja jest o bardzo wysokim ryzyku i dlatego bardzo się stresowaliśmy, baliśmy się.
6: Jak jesteśmy w domu, to w ogóle zapominamy, że Mikołaj jest chory, nie?
5: Tak.
0: W operacji uczestniczyło ponad 20 specjalistów, a to jeden z najrzadziej wykonywanych zabiegów na świecie.
1: Konin FM. Pogoda.
7: No na szczęście to wszystko minęło. Wyglądało trochę groźnie, bo obawiałem się, że będą takie dłuższe opady, a tu jednak raz, dwa lekko pokropiło i sobie przeszło. To taki długi, wąski pasek ciągnący się od Bydgoszczy po Opole. On już przewędrował z okolicy Słupcy nad Koninem i już tam Turek Koło to też już mija w tym momencie. Na szczęście i raczej dziś chyba opadów nie powinno być, chociaż wszystko może nas zaskoczyć. W ciągu dnia 32 stopni spodziewajmy się w Koninie. A jak to wygląda teraz? W tej chwili mamy 25-26 stopni, w Wielkopolsce wiatr 12 km na godzinę, w porywach 25. Ciśnienie poszło lekko w górę, 1015 hektopaskali wynosi w tym momencie w regionie. Jutro będzie niestety deszczowo przez cały dzień. Takie są prognozy i one są na razie bez zmian. 26 stopni spodziewajmy się właśnie w sobotę. W niedzielę 24 kreski, ale już słonecznie może być. I słonecznie będzie także w poniedzieli, 29 stopni w poniedziałek.
8: Konin FM.
9: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
10: Witam po 9 w piątek. Za chwilę zajrzę do Akademii Nauk Stosowanych, potem o konkursie poetyckim Milowy Słup. Czy w tym roku pójdziemy na rekord? Następnie o kolejnych dziesiątkach domów, które zyskają pompy ciepła. Na koniec przypomnę, co ciekawego i gdzie będzie można robić w ten weekend w okolicach Konina.

0: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: Dziś ostatni moment, by wziąć udział w pierwszym naborze na bezpłatne studia w Koninie. W Akademii Nauk Stosowanych, oprócz kilkudziesięciu kierunków stacjonarnych, za darmo można będzie kształcić się także na dwóch niestacjonarnych, licencjackich z logistyki oraz magisterskim z zarządzania i inżynierii produkcji. Oprócz tego ta publiczna uczelnia ma dla mieszkańców Wielkopolski Wschodniej szereg studiów podyplomowych, kształcenie specjalistyczne, a także kursy i szkolenia techniczne. Ale największym zainteresowaniem cieszą się jak zawsze studia dzienne. W Koninie można zostać nauczycielem, pielęgniarką, logistykiem, dietetykiem, dietetyczką czy mechanikiem maszyn. Wybór jest duży. Warto rozwijać się w naszym mieście.

0: prosto i ekologicznie.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
3: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
4: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4.

Został ostatni miesiąc, by wziąć udział w 46. edycji ogólnopolskiego konkursu poetyckiego Milowy Słup. Jeśli ktoś z naszych słuchaczy pisze wiersze, to czas najwyższy, by usłyszał je świat. W ubiegłym roku z całego kraju nadesłano ponad 130 zestawów, bo tutaj warto podkreślić, jeden twórca zgłasza więcej niż jedno dzieło. Najlepsze okazały się wtedy prace artystów z Wałbrzycha, Marianki, Piły i Płocka. Czy w tym roku padnie rekord liczby przesłanych na koniński konkurs wierszy? Jaka będzie ich tematyka? Tego dowiemy się podczas finałowej gali 24 października, a tymczasem zachęcamy do udziału w jednym z najstarszych konkursów poetyckich w Polsce, organizowanym przez naszą Miejską Bibliotekę Publiczną. Zgłoszenia, proszę Państwa, do 28 sierpnia.

0: wiadomości sportowe Konin FM.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Tym razem była radość zamiast wstydu. Oba polskie zespoły awansowały do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Raków Częstochowa pokonał na wyjeździe Valletta 4-0, a GKS Katowice u siebie wygrał z MŚK Żylina 3-1. A już dziś rusza druga kolejka Ekstraklasy. O 18:00 Wisła Płock zagra z Widzewem Łódź. Nawciarze są uskrzydleni, bo na inaugurację wygrali w Częstochowie, mówi trener Adam Majewski.
2: Myślę, że sprawiliśmy niespodziankę. No i teraz czeka nas kolejne wyzwanie. Bardzo dobry zespół. Doceniamy klasę rywala, ale z optymizmem i z wiarą w własną umiejętności podejdziemy do drugiego spotkania. Tym bardziej, że jest to spotkanie u siebie na własnym stadionie. Chcielibyśmy się bardzo dobrze zaprezentować.
1: O 20:30 Motor Lublin zagra z Jagiellonią Białystok. Motor zaczął sezon od remisu w Łodzi, a Jaga wygrała z Koroną. Kolejny raz tego lata, nie tracąc gola, mówi bramkarz Sołomir Abramowicz.
3: Trochę więcej mi się czasu poświęciliśmy temu aspektowi i to też owocuje. Oczywiście życzę sobie tego mi i zespołowi, aby C0 zachowywać jak najczęściej, jak najdłużej. Teraz nie chcę nic przesądzać, oceniać, bo to był dopiero pierwszy mecz.
1: Nasi pozostali pucharowicze będą grać jutro i w niedzielę, z wyjątkiem Górnika Zabrze, który poprosił o przełożenie meczu z Koroną Kielce. Lech Poznań zagra jutro w Krakowie z Wieczystą, Raków pojutrze we Wrocławiu ze Śląskiem, a GKS u siebie z Radomiakiem. Polscy siatkarze zagrają jutro o finał Ligi Narodów. Ich rywalem będzie Słowenia, która w ćwierćfinale pewnie ograła Turcję. Z kolei Polacy wczoraj pokonali Ukrainę 3-1. Są też gorsze wieści z naszego obozu. Nasz czołowy środkowy Jakub Kochanowski nie zagra już w tym sezonie reprezentacyjnym z powodu kontuzji, czyli zabraknie go na wrześniowych mistrzostwach Europy. Tenisowy turniej w Waszyngtonie już bez Polaków. Najpierw w drugiej rundzie odpadł Kamil Majszak, a wczoraj również Magdalena Fręch. Polka wygrała pierwszego seta z rozstawioną z jedynką Jessicą Pegulą 6-3, ale potem Amerykanka wygrała do 3-0. 74 osoby znalazły się w reprezentacji Polski na lekkoatletyczne mistrzostwa Europy w Birmingham. W składzie są wszystkie największe gwiazdy kadry, m.in. Natalia Bukowiecka, Pia Skrzyszowska, Anita Wodarczyk czy Paweł Fajdek. 2 lata temu w Rzymie, w roku olimpijskim, Polska zdobyła na mistrzostwach Europy 6 medali. Tegoroczne zaczną się 10 sierpnia i potrwają do 16.
0: Konin FM.
4: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: 70 pomp ciepła zostanie zainstalowanych w kolejnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Stare Miasto. Będą to urządzenia o różnej mocy, dostosowane do potrzeb danych obiektów, które określiły audyty energetyczne. Najwięcej będzie 9-kilowatowych pomp, 38 sztuk. Do tego 26 o mocy 12 i 6 o mocy 7 kilo. To efekt projektu parasolowego, czyli takiego, na którego realizację gmina pozyskała zewnętrzne dofinansowanie i teraz te pulę środków rozdysponowuje na rzecz konkretnych gospodarstw domowych. Pozwoli to mieszkańcom korzystać z nowoczesnych, ekologicznych i energooszczędnych źródeł ciepła. Inwestycja za 3 758 000 zł przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Reklama.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
5: Trawnik, kwiaty?
4: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Zielona paliwo. Paliwo ze pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie 2 opakowań. A polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.

Wiele ciekawych wydarzeń czeka nas w ten weekend. Już dziś warto wybrać się do Biblioteki na Dworcową, gdzie o 16 w ramach dyskusyjnego klubu muzycznego będziemy rozmawiać o konińskich kompozytorach. Jutro od 10 rano w parku w Wierzbinku odbywać będzie się piknik kultury ludowej, a z kolei w Kazimierzu Biskupim w sobotę od 17 trwać będzie biesiada szewska. W Koninie 1 sierpnia o 19 warto wybrać się na przystań Gosławice. Tam ma zostać urządzona plenerowa dyskoteka nad jeziorem, a o 21.30 na bulwarze nad Warciańskim plenerowe kino i film Być kochaną. W niedzielę polecamy pojechać do Tuliszkowa, gdzie od 13 do wieczora przeprowadzony będzie konkurs kulinarny Polska smakuje. Pod wieczór zagra kapela warszawska imienia Staśka Wielanka. Imprez w regionie w ciągu najbliższych dni będzie jednak znacznie więcej, ale to, czy wszystkie się odbędą, zależeć będzie od pogody.

0: 3 osoby w szpitalu po wypadku balonu na ogrzane powietrze. Dziś wyrok w sprawie głośnej zbrodni sprzed kilkudziesięciu lat. Iga Świątek i Maja Chwalińska po miesiącu przerwy wracają do gry.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Wartycka. 3 osoby trafiły do szpitala po wypadku balonu na ogrzane powietrze w powiecie grudziąckim. Doszło do tego dziś po 6 rano w miejscowości Słupski Młyn w województwie kujawsko-pomorskim. Podczas próby lądowania kosz balonu zahaczył o gałęzie drzewa, mówi oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Grudziądzu, starszy aspirant Łukasz Kowalczyk.
2: Pilot podjął decyzję o wyskoczeniu z około 2,5 metra wysokości z tego kosza, w wyniku czego ten mężczyzna doznał obrażeń. Następnie balon przyziemił i w tym momencie z kosza wypadły dwie pasażerki, jedna z nich również została ranna.
0: Sam balon odleciał bez załogi na północny wschód i jest poszukiwany przez policjantów. Z Grudziądza wyjaśnieniem okoliczności wypadku zajmie się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. W Sądzie Okręgowym w Rzeszowie może dziś zapaść jeden z najbardziej wyczekiwanych wyroków ostatnich lat. To sprawa zabójstwa 17-latki ze Szczucina, Iwony Cygan. Zbrodnia sprzed prawie 3 dekad, o której milczy całe miasteczko, do dziś nie została wyjaśniona. Proces rozpoczął się dopiero 20 lat po zabójstwie i trwa już 8 lat. Więcej o tym Marcin Stary.
3: Głównym oskarżonym jest Paweł K. To jemu prokuratura zarzuca zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i żąda dla niego kary dożywocia. Wspólnie z nim odpowiada jego ojciec Józef K., oskarżony o pomocnictwo. Dla niego prokuratura wnioskowała o 25 lat więzienia. Łącznie na ławie oskarżonych zasiada aż 17 osób i w zdecydowanej większości to byli policjanci oskarżeni o tuszowanie sprawy i fałszowanie dokumentacji. Im grozi od 2 do 6 lat.
0: Jutro 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, ale pierwsze obchody tej rocznicy zaczną się już dziś. W Warszawie o 18:00 nabożeństwo w Katedrze Wojska Polskiego, po nim uroczystości przed pomnikiem Powstania Warszawskiego. Autobusy pojadą zmienioną trasą, utrudnienia w ruchu czekają również kierowców. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez pojawi się dziś w Ceucie, która od kilku dni jest szturmowana przez tysiące migrantów. Sytuacja wymknęła się służbom spod kontroli. Ludzie próbują się przedostać z Maroka na hiszpańskie terytorium drogą morską, opływając w pław falochrony. Zginęło już co najmniej 18 osób. W reakcji na wydarzenia w Ceucie Hiszpania zamknęła przejście z Marokiem w drugiej esklawie Melilli, a Włochy zastanawiają się nad zawieszeniem strefy Schengen z Hiszpanią. Po miesiącu przerwy Iga Świątek i Maja Chwalińska wracają do gry. Obie będą rozstawione w silnie obsadzonym turnieju w Toronto, który rozpocznie się w niedzielę. Obie mają jeszcze o co walczyć w tym sezonie. Michał Waszkiewicz.
4: Dla Igi Świątek to trudny rok. Żadnego wygranego turnieju. Przeciętny występ na swoim ulubionym French Open, potem szybkie odpadnięcie z Wimbledonu, na którym broniła tytułu. W efekcie jest aktualnie 8 w światowym rankingu i ewidentnie szuka formy. Czy udało się ją znaleźć w miesiąc? Zobaczymy w Toronto. Punkty są jej potrzebne, bo w rankingu Race, na podstawie którego wyłoniona zostanie 8 zawodniczek do kończącego sezon WTA Finals, Świątek jest dopiero 12. W Toronto rozstawiona będzie również Maja Chwalińska. Jej także nie widzieliśmy miesiąc, tyle że z powodu urazu, którego nabawiła się w pierwszej rundzie Wimbledonu.
0: A losowanie drabinki turnieju w Toronto dziś wieczorem.
1: A co w regionie?
5: Trwa fala upałów. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu prosi koninian, byśmy zadbali o bezpieczeństwo swoje i naszych bliskich. Pamiętajmy o regularnym nawadnianiu organizmu oraz o unikaniu długotrwałego przebywania na słońcu. Szczególnie narażone na takie warunki są dzieci i osoby starsze. Pamiętajmy też o zwierzętach. Urząd Wojewódzki zaleca także śledzenie bieżących ostrzeżeń meteorologicznych. Aktualne komunikaty można sprawdzać w aplikacji RSO, Regionalny System Ostrzegania. W przypadku konina warto wyposażyć się także w apkę M-Mieszkaniec, która wysyła ostrzeżenia Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Po upałach mają bowiem naszą okolicę nawiedzić burze. I zmieniamy temat. Wielkopolska Organizacja Turystyczna przypomina o zgłoszeniach do konkursu na najlepszy produkt turystyczny naszego województwa. Można je przesyłać do 23 sierpnia. Organizatorzy zachęcają, by zgłaszały się muzea, szlaki turystyczne, parki, rozrywki, obiekty noclegowe i twórcy wydarzeń, lokalne organizacje turystyczne, samorządy i stowarzyszenia. W okolicach Konina nie brakuje prywatnych galerii sztuki, obiektów muzealnych czy gospodarstw agroturystycznych, które zdecydowanie są godne, by zawalczyć o tytuł Wielkopolskiej Atrakcji Roku.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Bez deszczu, słonecznie i pogodnie dziś w większości regionów, choć od zachodu w stronę centrum będą się w ciągu dnia przemieszczać deszczowe chmury. Na termometrach od 28 stopni na Pomorzu, 30 do 34 w pozostałych regionach, do 36 w centrum i na południowym zachodzie.

0: sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
1: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
2: W niedziele handlowe również.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
3: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
6: A czemu się ubierasz?
5: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
6: A dzieci?
5: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
6: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras.
5: I duży parking.
6: To idealne miejsce.
5: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
7: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Od jutra autobus MZK Konin linii 54 będzie dojeżdżał pod samą galerię nad jeziorem. To prośba pasażerów, zwłaszcza starszych osób, które żyją na osiedlach, gdzie do supermarketu trzeba przejść dłuższą odległość. Połączenie z największym centrum handlowym w mieście będzie realizowane w godzinach pracy tego obiektu, także w każdą niedzielę handlową. Szczegółowy rozkład jest już dostępny w aplikacji OnTime, za pośrednictwem której na bieżąco da się śledzić aktualne przejazdy autobusami. Przypomnijmy, że w Koninie pasażerowie, którzy płacą podatki na rzecz lokalnego samorządu za sprawą karty mieszkańca, mają zagwarantowaną darmową jazdę miejskimi autobusami, niezależnie od dnia i godziny. Podobne rozwiązanie od kilku lat funkcjonuje na przykład w Kaliszu, ale w Koninie jest też praktykowana linia specjalna, na której biletu nie muszą posiadać także osoby zamieszkujące inne miejscowości. To wakacyjny autobus PG Przystań Gosławice, który każdego dnia dowozi wszystkich chętnych bezpłatnie z przystanku przy elektrowni Konin do miejskiego ośrodka wypoczynkowego nad Jeziorem Pątnowskim. Wszelkie udogodnienia wprowadzane systematycznie przez MZK są za każdym razem odpowiedzią na sugestie mieszkańców miasta i okolicznych gmin lub lokalnych zakładów pracy czy placówek edukacyjnych. Jazda rowerem po alkoholu może skończyć się wysokim mandatem i poważnymi konsekwencjami. Niestety wśród Wielkopolan mamy osoby, które uważają, że jeśli na przykład w piątkowy wieczór sobie wypiły i wprawdzie nie powinny wsiadać za kierownicę samochodu, to nic się nie stanie, jeżeli przejadą kilka kilometrów rowerem. To poważny błąd, przestrzega wielkopolska policja. Pijany rowerzysta może być dużym zaskoczeniem dla prawidłowo jadącego auta, którego przestraszony kierowca może gwałtownie zjechać do rowu, wpaść na drzewo albo zderzyć się z innym pojazdem. A to tylko kilka z czarnych scenariuszy, w których nietrzeźwy cyklista może spowodować poważne zdarzenie i mieć na sumieniu innych uczestników ruchu. Za jazdę rowerem z procentami we krwi grozi nawet 2,5 tysiąca złotych mandatu. Wielkopolscy policjanci zapowiadają, że podobnie jak w poprzednie wakacyjne weekendy, tak i od dziś możemy spodziewać się licznych kontroli trzeźwości na konińskich drogach zarówno kierowców pojazdów mechanicznych, jak i rowerów i hulajnóg elektrycznych. Konińskie Muzeum Okręgowe zaprasza na warsztaty w ramach cyklu popołudniówki w muzeum. Zajęcia odbywają się w co drugi czwartek o godzinie 16.30. Kolejne spotkanie już 6 sierpnia w sali edukacyjnej w Spichlerzu, a będą to warsztaty, diorama, miniaturowy świat zamknięty w gablotce, podczas których poznamy twórczość Mireli von Chrupek, artystki, fotografki i projektantki, której pracę możemy podziwiać w naszym muzeum. Inspirując się pięknem muzealnego ogrodu, zaprojektujemy własny miniaturowy ogród zamknięty w niewielkim pudełku.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że...

0: Konin FM. Reklama. Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
1: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
2: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej, wybierz lepiej.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox,
5: tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
0: Reklama.
7: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: 17 osób w sprawie zabójstwa Iwony Cygan uniewinnionych. Wracają upały, są alerty również trzeciego stopnia. Inflacja na poziomie 3% to dane za lipiec.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Wardecka. Uniewinnienie. Taki wyrok usłyszało wszystkich 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa Iwony Cygan w 1998 roku. To wyrok sądu w Rzeszowie zapadł po prawie 28 latach od głośnego zabójstwa w Szczucinie w województwie małopolskim. Proces trwał 8 lat. Rozpoczął się w czerwcu 2018 roku. Wśród 17 oskarżonych było 14 emerytowanych i byłych funkcjonariuszy policji. Głównym oskarżonym był Paweł K., któremu prokuratura postawiła zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Jego ojciec, Józef K., odpowiadał za współsprawstwo. Wśród oskarżonych jest także koleżanka zamordowanej, której zarzucono utrudnianie postępowania i składanie fałszywych zeznań. Żadna z oskarżonych osób nie przyznała się do zarzucanych jej czynów. Wyrok nie jest prawomocny. A teraz policyjne statystyki. Minionej nocy utonęła kolejna osoba w tym sezonie. To już 96 utonięć od początku czerwca. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i czujność podczas wypoczynku nad wodą. Woda to żywioł, chwila uwagi może zakończyć się tragedią, alarmują policjanci. Tym bardziej, że w najbliższych dniach wiele osób będzie szukać ochłody nad wodą. IMGW wydało ostrzeżenia przed upałem. Te pierwszego stopnia dotyczą północnej części warmińsko-mazurskiego i północy Podlasia. Alert drugiego stopnia został wydany dla kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, opolskiego i śląskiego, a także południa zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz części lubuskiego. Jest też ostrzeżenie trzeciego stopnia dla lubelskiego i świętokrzyskiego oraz części lubuskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, a także podkarpackiego i mazowieckiego. W tych regionach termometry mają pokazać nawet do 36 stopni. W mieście może to bardzo przeszkadzać, na plaży niekoniecznie.
2: Dobrze, że wróciły.
3: Lato musi być latem.
2: Ci są urlopy, mają wygodniej dla nich, bo przynajmniej nie muszą w domu siedzieć, tylko siedzą na plaży.
4: Było bardzo chłodno. A teraz to już naprawdę jest pięknie.
5: Mamy tak ułożone mieszkanie, że w sumie ciężko wytrzymać, więc jak już mamy upał w domu, no to wolimy być w upale, ale na zewnątrz.
0: A jeśli na zewnątrz, to szukać cienia, pić wodę i osłaniać głowę. Najlepiej unikać też przebywania na słońcu w godzinach, w których operuje ono najsilniej. O 3% w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosły ceny towarów i usług w lipcu. Takie szacunkowe dane podał właśnie GUS. Ekonomiści nie są zaskoczeni, oczekiwali właśnie takiego wskaźnika inflacji. Ligę Mistrzów. Polskie zespoły znów obejrzą tylko w telewizji, ale wszystkie 5 naszych drużyn wciąż jest w grze o awans do 2 pozostałych europejskich rozgrywek. 3 powalczą o Ligę Europy, 2 o Ligę Konferencji. Michał Waszkiewicz.
6: Lech Poznań po kompromitacji z duńskim Orchus powalczy o Ligę Europy. W trzeciej rundzie eliminacji nie powinien mieć problemów, choć już tak mówiliśmy kilka dni temu. Kolejarz jednak tym razem zmierzy się z Klaksvík z Wysp Owczych. Górnik Zabrze zagra z Ferencvarosem Budapeszt, a Jagiellonia Białystok z Rangers FC. Jeśli nasze drużyny przejdą rywali, to czeka je jeszcze jedna runda, ale będą już miały gwarancję gry w Lidze Konferencji. O nią wciąż walczą Raków i GKS.
0: Wszystkie mecze naszych drużyn w najbliższy czwartek.
1: A co w regionie?
7: Ekologiczne oświetlenie uliczne w Dąbrowicach Starych. W tej wsi w gminie Kościelec zakończono realizację kolejnego zadania finansowanego z Funduszu Sołeckiego. A w ramach przedsięwzięcia zamontowano oświetlenie, które poprawi bezpieczeństwo mieszkańców oraz komfort poruszania się po miejscowości po zmroku. Nowoczesne i energooszczędne lampy stanowią nie tylko praktyczne rozwiązanie dla mieszkańców, ale także wpisują się w działania na rzecz ochrony środowiska i ograniczenia zużycia energii. To jednak nie koniec tegorocznych działań realizowanych w ramach budżetu sołeckiego. Mieszkańcy zdecydowali również o zakupie frytownicy do świetlicy wiejskiej, która będzie wykorzystywana podczas organizacji spotkań, wydarzeń i przedsięwzięć integrujących lokalną społeczność. W najbliższym czasie przy placu zabaw powstanie także drewniana altana. Nowy obiekt stworzy dodatkową przestrzeń do wypoczynku i spotkań mieszkańców, a także będzie służył uczestnikom wydarzeń organizowanych na terenie sołectwa. Realizacja zaplanowanych zadań pokazuje, jak ważną rolę odgrywa Fundusz Sołecki w rozwoju lokalnej infrastruktury oraz poprawie jakości życia mieszkańców. Dzięki wspólnym decyzjom społeczności Dąbrowic Starych możliwe jest systematyczne wzbogacanie przestrzeni publicznej o kolejne potrzebne i oczekiwane inwestycje.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Możemy dziś liczyć na dużą dawkę słońca w całej Polsce, choć od zachodu w stronę centrum w ciągu dnia będą się przemieszczać deszczowe chmury, miejscami też zagrzmi. Na termometrach od 28 stopni na Pomorzu, w pozostałych regionach od 30 w górę do nawet 36 w centrum, na południu i na południowym zachodzie.

0: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
1: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
2: A czemu się ubierasz?
1: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
2: A dzieci?
1: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
2: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras...
1: I duży parking.
2: To idealne miejsce.
1: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.

0: Kronin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Kronin FM.
2: Pluskwy i prusaki. Na coraz większej liczbie bloków, czy to w obszarze Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, czy też Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, albo innych podmiotów i wspólnot, można zauważyć komunikaty o robactwie, które zalęgło się w mieszkaniach. Wystarczy, że do budynku wprowadzi się nowa rodzina, która wraz z rzeczami przyniesie insekty, a takie sytuacje zdarzają się notorycznie, bo wiele lokali na osiedlach Konina jest wynajmowanych i rotacja mieszkańców bloków jest wysoka. Inne powody to przynoszenie do mieszkań rzeczy, które ktoś wyrzucił przed śmietnik. Trzeba mieć na uwadze, że niekiedy pozbywamy się mebli właśnie z powodu ich zarobaczenia, dlatego nie powinniśmy się do nich zbliżać. W przypadku zauważenia w mieszkaniu prusaków czy pluskiew powinniśmy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie administratora budynku. Najczęściej w takich przypadkach spółdzielnie przeprowadzają dezynsekcję części wspólnych, takich jak klatka schodowa, piwnica albo kratki wentylacyjne w poszczególnych mieszkaniach. Walka z insektami nie jest jednak łatwa, dlatego lepiej zapobiegać niż leczyć i dbać o to, by nie przynosić z zewnątrz trudnych do wytępienia robaków. Będzie przebudowa trzeciego odcinka drogi łączącej powiaty Słupecki i Wrzesiński. Chodzi o fragment z Szęborowa do Otocznej. Inwestycja słupeckiego starostwa będzie kosztować ponad 948 tysięcy. Dzięki temu mieszkańcy okolicy będą mogli przemieszczać się bezpieczniej po tej powiatowej drodze. Mamy właśnie w regionie czas intensywnych prac polowych, ale po tym ciężkim dla rolników okresie nadejdzie moment świętowania. Co wiemy o dożynkach w gminie Stare Miasto?
3: Zapraszamy na dożynki do Kazimierowa. Już 22 sierpnia będziemy wspólnie bawić się na dożynkach gminno-parafialnych. Dożynki to wyjątkowa impreza zawsze wśród społeczności lokalnej, wśród mieszkańców całej gminy. Jest to połączenie tradycji, dobrej zabawy i zawsze kładziemy nacisk właśnie na te dwa elementy. Podczas dożynek nie zabraknie barwnego korowodu z imponującymi maszynami rolniczymi. Będą piękne wieńce dożynkowe, to jest pewne nowum, bo robimy konkurs na wieńce dożynkowe. Do tej pory tego nie było, ale te dożynki są wyjątkowe z uwagi na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, stąd konkurs dożynkowy, inne atrakcje, o których za moment. Będzie na pewno pyszne jedzenie, będą wystawcy różnorodni, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, dmuchańce, karuzele, to coś dla najmłodszych i coś, co zawsze wzbudza mnóstwo pozytywnych emocji, takiej zdrowej rywalizacji, czyli sprawnościowe zmaganie mieszkańców wsi. Mamy tutaj zawsze takie trzy konkursy, które gdzieś tam naszych mieszkańców bardzo mobilizują do wspólnej zabawy. Jedną z głównych ról gra zawsze sztuczna krowa, więcej nie powiem, proszę przyjechać, zobaczysz, bo to na pewno będzie się świetnie oglądało. No ale oczywiście jak są dożynki, to jest też doskonała muzyka i tutaj o to zadba nasza niezawodna orkiestra staromiejska, mażuretki Sigma będą im towarzyszyć i trochę klasyki, jeśli chodzi o disco polo, nie trochę, bo to będzie zespół naprawdę z górnej półki, który od lat 90. już na tej scenie disco polo króluje, czyli Top One. Pamiętają Państwo doskonale, Biały Miś, Granica to właśnie te utwory, przy których kiedyś się bawiliśmy i będziemy się bawić teraz w Kazimierowie. Będzie również do Wasyl Junior, który zabierze nas w taką sentymentalną, muzyczną podróż z cygańskim taborem. No i to wszystko czeka na Państwa w Kazimierowie 22 sierpnia.
2: Mówił Jacek Matusiak, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto imienia profesor Joanny Papuzińskiej.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: Onin FM.
1: Reklama.
2: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
3: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
4: W niedziele handlowe również.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
8: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym Second Hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second Hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
1: Reklama.
9: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: upały i burze, za chwilę komplet ostrzeżeń pogodowych. Wrócimy też do wyroku w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Będzie również o rosnącej liczbie stulatków w Polsce.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Tylko północ kraju, od Szczecina przez Trójmiasto po Elbląg, bez jakichkolwiek ostrzeżeń pogodowych. W pozostałych regionach uważajcie na upały, to głównie alerty drugiego stopnia, ale na południowym zachodzie i w południowo-wschodniej Polsce trzeciego, najwyższego, tam nawet 37 stopni w cieniu. W większej części wschodniej Polski po południu i wieczorem także alerty pierwszego stopnia przed burzami, z ulewami, silnym wiatrem, a miejscami gradem. Upały zachęcają do wizyt nad wodą i nie zawsze się to dobrze kończy. Minionej doby utonęła kolejna osoba, a od początku czerwca brawura nad wodą kosztowała życie 96 osób, podaje policja. Najwięcej utonięć zanotowano w upalny weekend pod koniec czerwca. Ratownicy proszą więc rozsądek.
2: Najważniejszym błędem, z którym mierzymy się co roku, jest niestety alkohol. Co roku to się powtarza. Najwięcej ofiar w wodzie to są właśnie osoby po spożyciu alkoholu.
0: Mówi ratownik z Bydgoszczy Szymon Różański. Blisko 90% wszystkich ofiar utonięć w Polsce to mężczyźni. Tyle jeśli chodzi o kraj. Polski resort dyplomacji ostrzega też przebywających lub udających się do Grecji przed pożarami, które mają miejsce m.in. na wyspach Kreta, Paros i Lesbos. Ostrzeżenia o pożarach w danym rejonie są przekazywane przez służby greckie wraz z zaleceniami, także w języku angielskim w formie komunikatu push na telefony. Sąd w Rzeszowie uniewinnił wszystkich oskarżonych w sprawie zabójstwa 17-latki Iwony Cygan. To pierwszy wyrok w jednej z najgłośniejszych i najbardziej kontrowersyjnych zbrodni ostatniego ćwierćwiecza w Polsce. Proces ruszył 20 lat od zbrodni i trwał 8 lat. Marcin Starzec.
3: Uniewinnieni zostali Paweł i Józefka, główni oskarżeni o samozabójstwo, a także Renata i Grzegorz D. i policjanci ze Szczucina i Dąbrowy Tarnowskiej. Łącznie 17 osób. Tym samym sąd okręgowy w Rzeszowie zakończył proces trwający od 2018 roku. Sąd podkreślił, że nie znaleziono żadnych dowodów, ani odcisków palców, ani śladów, które łączyłyby oskarżonych ze zbrodnią z 1998 roku. Same obrażenia Iwony Cygan nie pozwalają nawet ustalić, czy działał jeden sprawca, czy kilku. W trakcie odczytywania uzasadnienia zasłabł ojciec ofiary. Musiała mu zostać udzielona pomoc. Sam wyrok nie jest prawomocny.
0: Pracował w jednej z lubelskich restauracji i miał planować podpalenie ogromnego magazynu w Chełmie. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Białorusi Witalijowi S., informuje ABW. 28-latek odpowie za przygotowanie aktu dywersji na rzecz obcego wywiadu wymierzonego w bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej. Może mu grozić do 8 lat więzienia. Rośnie liczba stulatków pobierających świadczenia honorowe. W grudniu zeszłego roku było to 4057 osób, a w czerwcu już o ponad 200 więcej. Podaje ZUS i wylicza, że najwięcej stulatków pobierających honorową emeryturę mieszka na Mazowszu.
1: A co w regionie?
4: Będzie smacznie. W gminie Dąbie w powiecie kolskim. W niedzielę odbędzie się tam tradycyjne święto warzywa, które gości na każdym polskim stole, a czasem można je znaleźć na pizzy albo w kebabie. W Karszewie 2 sierpnia o 14 rozpocznie się Dzień Ogórka. Dzień pełen uśmiechu, dobrej zabawy, lokalnych smaków i atrakcji dla całych rodzin. W programie liczne konkursy na największy ogórek gruntowy, na najładniejszy kształt ogórka, na najciekawszą rymowankę, ogórczankę i na najciekawszy strojk z ogórków. Do tego quiz wiedzy o ogórku, slalom staczką, spacer farmera i rzut ogórkiem do celu. Podczas imprezy wystąpi zespół folklorystyczny Nadneżanki, Miejsko-Strażacka Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Dąbia i Kapela Wilamowska. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Raider. Zagra także DJ Kamil. Niedzielnemu Dniu Ogórka w Karszewie towarzyszyć będzie także Wesołe Miasteczko.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Najwięcej słońca i sucho na południu i południowym wschodzie. Po południu od zachodu ku centrum będą jednak postępować przelotne opady deszczu, wieczorem miejscami burze z gradem. Na termometrach od 28 stopni na Pomorzu do 36 miejscami w centrum.

0: Dwa kefiry plus jeden za grosz. Miksuj jak chcesz. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie trzech. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W delikatesach Centrum.
1: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą do od października, albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.

0: świeże lokalne. Reklama.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
8: Trawnik, kwiaty?
7: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama. Wiadomości Konin FM.
9: Jutro godzina W. W całej Wielkopolsce punktualnie o 17 zawyją syreny alarmowe. W ten sposób mieszkańcy naszego województwa uczczą pamięć o Powstaniu Warszawskim w 82. rocznicę jego wybuchu. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Koninie już teraz informuje, że emitowany w sobotę o 5 po południu trwający minutę ciągły sygnał syreny nie będzie oznaczał alarmu. Będzie to jednocześnie okazja do kolejnego sprawdzenia, czy system ostrzegania działa prawidłowo. Zachęcamy za to wszystkich mieszkańców, by 1 sierpnia o 17 zatrzymali się na moment i wspomnieli bohaterów walczących w czasie II wojny światowej. Można też wziąć udział w uroczystościach, a te w Koninie rozpoczną się o 16:00 mszą w kościele pod wezwaniem świętego Maksymiliana, zakonnika, który w Oświęcimiu oddał swoje życie za innego człowieka. W kole jutrzejsze uroczystości odbędą się o 17:00 najpierw przy kościele Podwyższenia Krzyża, a potem na cmentarzu parafialnym. Podobnie będzie w innych miastach i gminach regionu. Wiemy już, jaki temat zagości równo za miesiąc na plenerowej scenie w pobliżu zamku na Gosławicach. Jak co roku w wakacje trwa tam cykl koncertów z serii muzycznych podróży z Konińskim Centrum Kultury. Niedawno w wykonaniu Wojowników Światła Sylwii Dziardziel wybrzmiały niezapomniane przeboje króla popu Michaela Jacksona. Wokalistom towarzyszyli tancerze z zespołu Top Dance, a 31 sierpnia o godzinie 19:00 na terenie Muzeum Okręgowego w ramach muzycznych podróży planowany jest koncert Kolorowy Świat Maryli. Młodzi artyści z KCK już teraz szlifują repertuar jednej z najlepszych polskich piosenkarek. Przeboje Maryli Rodowicz towarzyszą nam od 10-leci na każdej imprezie. Posłuchamy ich na żywo w wykonaniu konińskiej młodzieży.

0: studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720. Reklama.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Link do poradnika bezpieczeństwa przeciążył rządowe strony. Groźba 20 lat więzienia za spowodowanie tragedii na drodze to w Wielkopolsce. Za chwilę też dane o inflacji i co ze stopami procentowymi.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński wraca do normy. Dostęp do rządowych stron internetowych. Jak mówił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, wcześniejsze problemy to wynik dużego zainteresowania po tym, jak obywatele otrzymywali SMS-y Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z linkiem do poradnika bezpieczeństwa. Wicepremier przyznał, że ruch na stronie przerósł oczekiwania władz.
2: Wysyłanie linka do 30 milionów obywateli w jednej chwili, tak jak zrobiło RCB, no po prostu może spowodować, że mamy nadmierne zainteresowanie i nawet dzieci wiedzą, że to może powodować, że ruch sieciowy będzie się wzmacniał.
0: Poradnik kryzysowy zawiera m.in. informacje o stosowanych w Polsce sygnałach alarmowych oraz jak zachować się, gdy nie ma dostępu do miejsca schronienia. Nawet 20 lat więzienia grozi Damianowi B., który według śledczych, będąc pijanym, spowodował w Kamiennej pod Szamotułami tragiczny wypadek, w którym zginęły 3 osoby. Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek. Damian B., jadąc z żoną i córkami, nie zachował ostrożności, wyprzedzając ciężarówkę i samochód osobowy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
3: Doprowadził do zderzenia z jadącym naprzeciwko samochodem osobowym, który w wyniku tego zderzenia przewrócił się na dach i wylądował w rowie. Śmierć poniosło 3 pasażerów tego pojazdu.
0: Obecnie podejrzany jest w szpitalu, ma tam jutro usłyszeć zarzuty. Śledczy zamierzają też skierować do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Na 25 kąpieliskach na wybrzeżu obowiązuje dziś zakaz kąpieli. Część z nich zamknięto z powodu wysokich fal i prądów wstecznych. Na 5 kąpieliskach zakaz wprowadzono z powodu zakwitu sinic i wykrycia bakterii E. coli. Aktualne informacje o stanie kąpielisk, przypomnę, publikuje serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Sejm opowiedział się za udzieleniem rządowi absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Za uchwałą w tej sprawie głosowało 240 posłów, przeciwko było 205, a jedna osoba wstrzymała się od głosowania. To nie ucieszy posiadaczy kredytów. Wzrost inflacji może zniechęcać Radę Polityki Pieniężnej do obniżek stóp procentowych, mówią ekonomiści PKO BP. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego ceny towarów i usług wzrosły w lipcu o 3%, porównując rok do roku. Zdaniem ekspertów przy takich warunkach obniżek stóp procentowych można się spodziewać dopiero w połowie 2027 roku. Titanic wpłynie do Katowic. W Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia odbędzie się światowa wystawa artefaktów wydobytych z wraku. Przestrzeń muzeum zostanie zaaranżowana na pomieszczenia statku. Będą też 2 sale multimedialne i ponad 200 oryginalnych eksponatów, mówi dyrektorka muzeum Ewa Mackiewicz.
4: Między innymi stalowe drzwi wejściowe, którymi właśnie pasażerowie pierwszej klasy wchodzili na pokład Titanica.
0: Titanic wpłynie do Katowic na początku września.
1: A co w regionie?
5: Prawko na motocykl lepiej zdawać teraz, przekonuje Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie. Latem egzaminowanym kierującym towarzyszy mniej stresu. Można bowiem trafić na doskonałe warunki pogodowe. Jesienią częściej padać będą deszcze, dzień będzie krótki i szary, a potem aż do marca czekać nas będzie przerwa w zdawaniu egzaminów na kategorie AM, A1, A2 lub A, podyktowana względami bezpieczeństwa. Oprócz konińskiego Wordu, prawo jazdy na takie maszyny można zdobyć w Pile, Lesznie, Kaliszu i Poznaniu. Jednocześnie egzaminatorzy przypominają tym, którzy już zdobyli uprawnienia na motocykl, że słoneczna pogoda może nas zmylić. Nie traćmy czujności. Jadąc jednośladem, musimy mieć na uwadze, że kierowcy samochodów mogą nas nie zauważyć. Trzeba być ostrożnym, zwłaszcza przy wykonywaniu manewrów na skrzyżowaniach.
1: Konin FM. Pogoda.
0: W większości kraju upalnie, na południu i w centrum maksymalnie nawet 37 stopni. Po południu jednak lokalnie mogą się pojawić burze na krańcach wschodnich oraz postępujące od zachodu ku centrum kraju opady deszczu.

0: FM. Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
5: Słyszysz? Wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
6: Oh my God.
5: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej. Reklama.
8: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Lublin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Organizacja Rowerowy Konin podpowiada, jak prawidłowo poruszać się na dwóch kółkach po przebudowanych drogach dla cyklistów wokół największego ronda w mieście, Ronda Solidarności. Na wszystkich wlotach i wylotach tego skrzyżowania wyznaczono przejazdy dla rowerów. Jest jednak pewien szczegół, który może zaskoczyć zarówno cyklistów, jak i kierowców, ale chyba najbardziej cyklistów. Dojeżdżając do każdego przejazdu rowerowego, rowerzysta napotka znak A7, ustąp pierwszeństwa przejazdu. Oznacza to, że kierowca skręcający w drogę poprzeczną, czyli opuszczający rondo, nie musi ustępować pierwszeństwa rowerzyście. Po wprowadzeniu nowego oznakowania w tych miejscach to rowerzysta ma obowiązek przepuścić pojazdy zarówno zjeżdżające z ronda, jak i na nie wjeżdżające. Bądźmy ostrożni. Top One i Don Wasyli Junior. Poznaliśmy gwiazdy dożynek gminnych Starego Miasta. Świętoplonów odbędzie się tam 22 sierpnia w Kazimierowie. Uroczystości rozpoczną się o 14.30 przy marszem korowodu, który wyruszy spod posesji Kazimierów 43. Następnie na placu przy remizie OSP odprawiona zostanie polowa msza w intencji rolników i mieszkańców. Po nabożeństwie odbędzie się część oficjalna z tradycyjnym ceremoniałem dożynkowym. O oprawę artystyczną zadbają Orkiestra Staromiejska oraz Mażeretki Sigma. Nie zabraknie również konkursu sołectw, lokalnych wystawców, dmuchańców i koncertów. Wieczór upłynie pod znakiem muzyki i dobrej zabawy. O 18.00 na scenie wystąpi zespół Top One, a o godzinie 19.30 rozpocznie się koncert Don Wasyla Juniora. Na zakończenie odbędzie się dyskoteka.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.

0: Motorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
0: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
2: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Gwałtowne burze i wysokie temperatury. Za chwilę wrócimy do alertów. Potem kolejne informacje o rakiecie, która spadła na Lubelszczyźnie. Będzie też piknik stowarzyszenia byłego premiera.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Najpierw jednak ważna informacja dotycząca Krakowa. Premier zarządził przedterminowe wybory prezydenta tego miasta na niedzielę 27 września. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami na obszarze od północy po środkową część kraju. Będą im towarzyszyć deszcz, silny wiatr, a miejscami grad. Alerty najniższego stopnia dotyczą województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego i podlaskiego oraz północnej części lubelskiego, a także części mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Na pozostałych obszarach tych regionów obowiązuje drugi stopień alertu, który wydano również dla części województwa łódzkiego i całego Dolnego Śląska. Dodam, że aktywne pozostają też alerty przed upałami, które lokalnie sięgają trzeciego najwyższego w skali stopnia. To na południowym zachodzie oraz południowym wschodzie kraju. Tam nawet 36-37 stopni. Biegli przeprowadzał analizę materiałów wybuchowych, które znajdowały się w rosyjskiej rakiecie. Obiekt runął wczoraj nad ranem w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Nie ma wątpliwości, że pochodzi z Rosji. W jego identyfikacji pomógł ekspert z Ukrainy. Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, która prowadzi śledztwo w sprawie rakiety, nie pozostawia złudzeń.
3: Wstępne czynności pozwoliły nam na poczynienie kategorycznych stwierdzeń. Mamy do czynienia z rakietą H-101. Została ona wyprodukowana w drugim kwartale 2026 roku. To są jedyne informacje, które mogę podać na ten temat.
2: Prokurator dodaje, że teraz powołani zostaną biegli, m.in. z zakresu badań chemicznych czy biologicznych, ale nie tylko.
3: W dalszej kolejności planujemy przesłuchiwanie świadków, zabezpieczenie wszelkich możliwych nagrań, które pozwolą nam odtworzyć tor lotu pocisku.
2: Na miejscu wybuchu rolnicy cały czas znajdują jakieś szczątki. Prokuratura informuje, że można je przekazywać policji i żandarmerii wojskowej, ale zdaniem śledczych kluczowe elementy rakiety zostały zabezpieczone już wcześniej.
0: W starej fabryce na warszawskiej Pradze trwa event organizowany przez Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Jest scena rozmów i Hyde Park i specjalny teren do grillowania. To ma być festiwal idei, a nie rozmowy o rozłamie w PiS-ie, podkreślają politycy związani z byłym szefem rządu. Choć zdaniem niektórych czas na młodszych niż obecni liderzy najważniejszych partii.
4: Rozwody też się zdarzają w życiu ludzi. Przychodzi taki powoli czas, że dwóch takich panów emerytów, Donald i Jarosław, powinni za swoje zasługi dostać podziękowania.
0: Wśród zaproszonych gości jest m.in. arcymistrz szachowy Garry Kasparow. W czerwcu z usług kolei skorzystało ponad 39 milionów pasażerów, to prawie 8,5% więcej niż rok wcześniej, podał Urząd Transportu Kolejowego. Z drugiej strony to wynik o 2,3 miliona mniejszy niż w rekordowym maju. Za to jednak w czerwcu średnia odległość przejazdu pasażera była ponad 4 km dłuższa niż we wspomnianym maju.
1: A co w regionie?
5: Dziś ostatni moment, by wziąć udział w pierwszym naborze na bezpłatne studia w Koninie. W Akademii Nauk Stosowanych oprócz kilkudziesięciu kierunków stacjonarnych za darmo można będzie kształcić się także na dwóch niestacjonarnych: licencjackim z logistyki oraz magisterskim z zarządzania i inżynierii produkcji. Oprócz tego ta publiczna uczelnia ma dla mieszkańców Wielkopolski Wschodniej szereg studiów podyplomowych, kształcenie specjalistyczne, a także kursy i szkolenia techniczne. Ale największym zainteresowaniem cieszą się jak zawsze studia dzienne. W Koninie można zostać nauczycielem, pielęgniarką, logistykiem, dietetykiem czy mechanikiem maszyn. Wybór jest duży. Wraz z początkiem sierpnia w ANS-ie rozpocznie się druga odsłona rekrutacji. Będzie to szansa głównie dla tych, którzy nie zostali przyjęci na studia w większym mieście.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Na ogół od 30 do 34 stopni, ale w centrum może być nawet 37, na Pomorzu z kolei najchłodniej, tam 28. Na ogół sucho, ale od zachodu kraju mogą wkroczyć opady deszczu, a na wschodzie pod wieczór możliwe burze.

0: FM. Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki, jedynie złoty 99.
1: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
5: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18, w soboty od 9 do 14.
6: W niedziele handlowe również.
5: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
1: Reklama.
7: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Reklama. Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox.
6: Vox. Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
1: Reklama.
8: Wiadomości Konin FM.
9: 70 pomp ciepła zostanie zainstalowanych w kolejnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Stare Miasto. Będą to urządzenia o różnej mocy, dostosowane do potrzeb danych obiektów, które określiły audyty energetyczne. Najwięcej będzie 9-kilowatowych pomp, 38 sztuk, do tego 26 o mocy 12 i 6 o mocy 7 kilo. To efekt projektu parasolowego, czyli takiego, na którego realizację gmina pozyskała zewnętrzne dofinansowanie i teraz te pulę środków rozdysponowuje na rzecz konkretnych gospodarstw domowych. Pozwoli to mieszkańcom korzystać z nowoczesnych, ekologicznych i energooszczędnych źródeł ciepła. Inwestycja za 3 milionów 758 tysięcy złotych przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Został ostatni miesiąc, by wziąć udział w 46. edycji ogólnopolskiego konkursu poetyckiego Milowy Słup. Jeśli ktoś z naszych słuchaczy pisze wiersze, to czas najwyższy, by usłyszał je świat. W ubiegłym roku z całego kraju nadesłano ponad 130 zestawów, bo tu warto podkreślić, że jeden twórca zgłasza więcej niż jedno dzieło. Najlepsze okazały się wtedy prace artystów z Wałbrzycha, Marianki, Piły i Płocka. Czy w tym roku padnie rekord liczby przesłanych na koniński konkurs wierszy? Jaka będzie ich tematyka? Tego dowiemy się podczas finałowej gali 24 października, a tymczasem zachęcamy do udziału w jednym z najstarszych konkursów poetyckich w Polsce, organizowanym przez naszą Miejską Bibliotekę Publiczną. Zgłoszenia do 28 sierpnia.
8: Konin FM.
10: Konin FM.
8: Naturalnie.

0: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.
9: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Gorące emocje w Sejmie w sprawie rakiety na Lubelszczyźnie. Potem kryzys migracyjny w hiszpańskiej eksklawie w Afryce, a także goryle niedostępne w warszawskim zoo.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Rakieta na Lubelszczyźnie i burzliwa dyskusja w Sejmie. Minister obrony odpowiadał na krytykę opozycji dotyczącą reakcji władz na wczorajsze naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Władysław Kośniak-Kamysz podkreślił, że wszystkie procedury zadziałały prawidłowo, a rząd bierze odpowiedzialność za decyzję wojska. Przy okazji wspomniał wydarzenia, do których doszło, gdy ministrem obrony był Mariusz Błaszczak z PiS.
2: Jesteście bezczelni po tych zdarzeniach spod Bydgoszczy. Czy w ogóle zabierając głos. Powinniście się wstydzić, bo te wczoraj wasze wezwania, gdzie kto jest, kto co zrobił, o informacjach.
0: Szef MON potwierdził po raz kolejny, że rakieta, która spadła na Lubelszczyźnie, to manewrująca rosyjska CH-101. Jeszcze jedna ważna informacja od szefa resortu obrony. Polskie F-16 przed południem znów przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy nad Bałtykiem. Tym razem maszyna pojawiła się 40 km na północ od Kołobrzegu, przekazał Kośniak-Kamysz. Zaznaczył, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Co najmniej 34 osoby zginęły podczas prób przedostania się tysięcy migrantów z Maroka do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. To najważniejszy kryzys migracyjny w tym mieście od 2021 roku. Według prezydenta Ceuty liczba osób, które przekroczyły granicę, sięga 60 tysięcy, czyli 70% ludności tego miasta. A przed chwilą pojawiła się informacja, że około 25 tysięcy osób, które w sposób niekontrolowany przekroczyły granicę w Ceucie, dobrowolnie wróciło do Maroka. To informacje z hiszpańskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które cytuje dziennik El País. Poseł Wojciech Król z Koalicji Obywatelskiej został pozbawiony poselskiego immunitetu. Wniosek w tej sprawie złożyła Prokuratura Europejska, która zarzuca posłowi korupcję przy wykorzystywaniu unijnych środków. Król ma być oskarżony o przyjęcie łapówek w wysokości 1,5 miliona złotych. Sejm natomiast nie wyraził zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła. Warszawska Prokuratura Regionalna skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia akt oskarżenia przeciwko Robertowi Bąkiewiczowi. Jest on oskarżony o popełnienie 3 przestępstw, w tym m.in. publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni pozbawienia życia premiera Donalda Tuska. Do popełnienia przestępstw miało dojść w trakcie wiecu Prawa i Sprawiedliwości w październiku ubiegłego roku na Placu Zamkowym w Warszawie. Bąkiewiczowi może grozić nawet do 3 lat więzienia. Ważna informacja dla wybierających się z wizytą do warszawskiego zoo. Od dziś do odwołania goryle będą niedostępne dla zwiedzających. Powodem są wysokie temperatury i awaria klimatyzacji w ich pomieszczeniu.
1: A co w regionie?
3: Od jutra autobus MZK Konin linii 54 będzie dojeżdżał pod samą galerię nad jeziorem. To prośba pasażerów, zwłaszcza starszych osób, które żyją na osiedlach, gdzie do supermarketu trzeba przejść dłuższą odległość. Połączenie z największym centrum handlowym w mieście będzie realizowane w godzinach pracy tego obiektu, także w każdą niedzielę handlową. Szczegółowy rozkład jest już dostępny w aplikacji OnTime, za pośrednictwem której na bieżąco da się śledzić aktualne przejazdy autobusami. Przypomnijmy, że w Koninie pasażerowie, którzy płacą podatki na rzecz lokalnego samorządu za sprawą karty mieszkańca, mają zagwarantowaną darmową jazdę miejskimi autobusami, niezależnie od dnia i godziny. Podobne rozwiązanie od kilku lat funkcjonuje na przykład w Kaliszu, ale w Koninie jest też praktykowana linia specjalna, na której biletu nie muszą posiadać także osoby zamieszkujące inne miejscowości. To wakacyjny autobus PG Przystań Gosławice, który każdego dnia dowozi wszystkich chętnych bezpłatnie z przystanku przy elektrowni Konin do Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego nad Jeziorem Pątnowskim. Wszelkie udogodnienia wprowadzane systematycznie przez MZK są za każdym razem odpowiedzią na sugestie mieszkańców miasta i okolicznych gmin lub lokalnych zakładów pracy czy placówek edukacyjnych.
1: Konin FM. Pogoda.
4: Zgodnie z zapowiedziami i prognozami grzeje dzisiaj niemiłosiernie. Temperatura na terenie naszego subregionu wzrosła nawet do wartości plus 35 stopni. Jutro już chwilowe przejściowe ochłodzenie. W sobotę i w niedzielę temperatura spadnie poniżej plus 30. Od poniedziałku, jeśli ktoś zaczyna urlop, to naprawdę będzie się cieszył, bo znowu wartości powyżej plus 30 będziemy mieli, a więc gorąco zapowiada się początek następnego tygodnia.

Weekendowo witam się z wami, weekendowo i też oczywiście gorąco, bo gorąco za oknami naprawdę daje nam dzisiaj popalić pogoda, daje nam popalić temperatura. Znowu fala upałów, krótka, dwudniowa, ale jednak ponownie, tak jak słyszeliśmy, upalnie będzie też na początku następnego tygodnia. Ale na razie cieszmy się tym, że tydzień kończymy, rozpoczynamy weekend. Wojtek Maciejewski mówi dzień dobry, zapraszam do godziny 18, program popołudnie, oczywiście w dobrym rytmie.

Jeśli jedziecie w stronę Nowego Konina, nową przeprawą czy też starymi mostami, to teraz po 15 musicie liczyć się z utrudnieniami, z większym ruchem. Mimo wakacji, mimo tego, że końcówka lipca, to tam więcej aut widać, więcej aut też spotkacie w takie upalne dni przy trasach prowadzących nad nasze lokalne jeziora. 25 w stronę Ślesina na przykład widać teraz na wysokości Niesusza oraz Gosławic duży ruch pojazdów. Duży ruch pojazdów to też oczywiście Konin, ulica Wyszyńskiego, Aleje 1 Maja, Dworcowa Spółdzielców, Konińska, Starówka, najwięcej aut widać na ulicy Kolskiej, Kaliskiej, Szpitalnej. Kierowcy, jesteśmy z informacjami szybko w kole, bowiem tam widać na Sienkiewicza i na Włocławskiej, że też drogowa mapa prezentuje się na czerwono.

0: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
5: Motocyklowe prawo jazdy kategorii A?
6: Wow!
5: W szkole jazdy Turbo Rutecka szkolimy na motocyklach takich jak na egzaminie. Jako jedyni w Koninie mamy dwa profesjonalne place szkoleniowe. Wysoka zdawalność, spokojni, życzliwi instruktorzy i konkretna nauka. Turbo Rutecka, Poznańska 47, Konin.
7: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
8: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
9: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.

0: infrastruktury drogowej. Prace te prowadzone są na takich ulicach jak Kraszewskiego, Żeromskiego, Reja, Dąbrowskiej, 1 Maja, Sienkiewicza, Konopnickiej oraz Prusa. Zakres przedsięwzięcia obejmuje wzmocnienie nawierzchni jezdni, przebudowę chodników i zjazdów oraz budowę ścieżek rowerowych. Modernizacji poddane zostaną również takie miejsca, takie rzeczy jak oświetlenie uliczne, które zostanie wymienione na nowoczesne i energooszczędne lampy LED. Inwestycja może być realizowana dzięki dofinansowaniu w kwocie prawie 4 600 tysięcy złotych, które gmina uzyskała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
1: Konin FM.

0: Naturalnie, że lokalna reklama.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie.

0: posyłki z żurawiną to tylko Żurawit.
1: Aż 40 kapsułek Żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
5: Trawnik, kwiaty?
4: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Reklama. Wiadomości Konin FM.
7: Jutro godzina W. W całej Wielkopolsce punktualnie o 17 zawyją syreny alarmowe. W ten sposób mieszkańcy naszego województwa uczczą pamięć o Powstaniu Warszawskim w 82. rocznicę jego wybuchu. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Koninie już teraz informuje, że emitowany w sobotę o 5 po południu trwający minutę ciągły sygnał syreny nie będzie oznaczał alarmu. Będzie to jednocześnie okazja do kolejnego sprawdzenia, czy system ostrzegania działa prawidłowo. Zachęcamy za to wszystkich mieszkańców, by 1 sierpnia o 17 zatrzymali się na moment i wspomnieli bohaterów walczących w czasie II wojny światowej. Można też wziąć udział w uroczystościach, a te w Koninie rozpoczną się o 16 mszą w kościele pod wezwaniem świętego Maksymiliana, zakonnika, który w Oświęcimiu oddał swoje życie za innego człowieka. W kole jutrzejsze uroczystości odbędą się o 17 najpierw przy kościele Podwyższenia Krzyża, a potem na cmentarzu parafialnym. Podobnie będzie w innych miastach i gminach regionu. Wiele ciekawych wydarzeń czeka nas w ten weekend. Już dziś warto wybrać się do Biblioteki na Dworcową, gdzie o 16 w ramach dyskusyjnego klubu muzycznego będziemy rozmawiać o konińskich kompozytorach. Jutro od 10 rano w parku w Wierzbinku odbywać będzie się piknik kultury ludowej. Z kolei w Kazimierzu Biskupim w sobotę od 17 trwać będzie Biesiada Szewska. W Koninie 1 sierpnia o 19 warto wybrać się na przystań Gosławice. Tam ma zostać urządzona plenerowa dyskoteka nad jeziorem, a od 21.30 na bulwarze Nadwarciańskim plenerowe kino i film Być kochaną. W niedzielę polecamy podjechać do Tuliszkowa, gdzie od 13 do wieczora przeprowadzany będzie konkurs kulinarny Polska smakuje. Pod wieczór zagra kapela warszawska imienia Staśka Wielanka. Imprez w regionie w ciągu najbliższych dni będzie jednak znacznie więcej, ale to, czy wszystkie się odbędą, zależeć będzie od pogody. Zakończono modernizację energetyczną budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Modle Królewskiej. W ramach inwestycji dwie ściany obiektu przeszły kompleksową przemianę, która przyczyni się do poprawy utrzymania ciepła wewnątrz, a tym samym do ograniczenia kosztów związanych z eksploatacją. Odnowiony obiekt będzie jeszcze lepiej służyć druhom OSP oraz całej lokalnej społeczności. To także ważny krok w kierunku dbałości o środowisko. Realizacja zadania była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz z własnych pieniędzy OSP Modła Królewska.

0: Konin FM. Konin FM.
1: Najwyższym punktem byłego województwa konińskiego jest, może bardziej trzeba powiedzieć była, Złota Góra. Wzniesienie, które znajduje się na terenie gminy Krzymów, teraz najbardziej znane jest z tego, że znajduje się tam wieża widokowa, z której niestety aktualnie nie można korzystać, ale cały czas prowadzone są postępowania przetargowe związane z naprawą tego bardzo fajnego punktu na turystycznej mapie naszego subregionu. Na razie brakuje pieniędzy. Jeśli mówimy o rozstrzygnięciu przetargów, krzymowscy radni zgodzili się na wygospodarowanie dodatkowych 100 tysięcy złotych na remont tej wieży. Sprawa jednak podczas ostatniej sesji wzbudziła duże emocje. Mowa o sesji Rady Gminy. Okazuje się bowiem, że najniższa oferta wynosi 470 tysięcy złotych. Gmina na to zadanie miała zabezpieczone zdecydowanie mniej, bo 274 tysiące złotych. Zdecydowano się dołożyć 100 tysięcy złotych, ogłosić nowy przetarg i liczą wszyscy na to, że zgłosi się firma, która wyremontuje tą wieżę widokową za taką właśnie kwotę.

0: Gibral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
3: Szewc, Kaletnik, Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
4: Reklama. Konin FM.

Piątkowe gospodarcze wiadomości to oczywiście ceny paliw, które niestety coraz bardziej przerażają. Podwyżki na stacjach nie hamują i w ostatnich dniach lipca koszty tankowania nadal w górę. Ale na razie nie zrealizował się czarny scenariusz. Średnia cena oleju napędowego jeszcze poniżej 8 zł. Średnio za 95 w Polsce płacimy 7,44, jeśli chodzi o diesla, który w górę o 35 groszy tydzień do tygodnia. Średnio za to paliwo w Polsce płacimy 7,99 zł. Autogaz to paliwo w dół. Średnio w Polsce, tankując LPG, płacimy za litr 3,05 zł. Ale i tutaj tendencja spadkowa na początku sierpnia najprawdopodobniej zostanie wyhamowana. Konin FM.

0: Za chwilę upały, deszcz i ich wpływ na roboty drogowe. Rosyjski ambasador wezwany do MSZ-u, chodzi o rakietę. Od jutra kolejni specjaliści i badania dostępne przez e-rejestrację.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami na obszarze od północy po środkową część kraju. Alerty dotyczące wyładowań, deszczu i gradu dostali też SMS-owo od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mieszkańcy 8 województw. Aktywne pozostają również alerty przed upałami w niemal całym kraju. W wielu miejscach na południu to alerty najwyższego 3 stopnia. Przełom lipca i sierpnia to jeden z najgorętszych okresów dla drogowców, dosłownie i w przenośni. To właśnie teraz prace na budowach i remontach dróg idą pełną parą, ale mamy właśnie falę upałów. To sprawia, że część osób zastanawia się, czy to nie wstrzymuje inwestycji.
2: Sama wysoka temperatura nie zatrzymuje prac. Podczas układania nawierzchni mieszanka asfaltowa i tak ma bardzo wysoką temperaturę, w zależności od technologii od około 100 do nawet 180 stopni Celsjusza. Wysokie temperatury nie powodują opóźnień, wręcz przeciwnie.
0: Wyjaśnia Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dla drogowców znacznie większym problemem są długotrwałe i intensywne opady deszczu. Nie tylko by pomóc, ale i też by się uczyć. Jutro pierwsza 35-osobowa grupa strażaków wyleci z Krakowa do Hiszpanii, gdzie będą pomagali w gaszeniu olbrzymich pożarów pod Madrytem.
3: Nie można nie wykorzystać takiej okazji, jakim są działania na terytorium innego kraju. Tak jak możemy prognozować, za kilkanaście, kilkadziesiąt lat prawdopodobnie ten klimat śródziemnomorski będzie panował u nas, więc strażacy na terytorium Polski również powinni się szkolić w tym kierunku.
0: Mówi jeden z jadących do Hiszpanii, Dominik Gapiński. Łącznie w akcji gaśniczej weźmie udział 105 polskich strażaków. Premier Donald Tusk poinformował, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji w Polsce, Georgija Michnę. To w związku z rakietą, która wczoraj uderzyła w terytorium Polski. Rzecznik resortu dyplomacji przekazał, że dalsze informacje zostaną podane dopiero po zakończeniu rozmowy z rosyjskim ambasadorem. Przedstawiciele rządu zapewniają, że gdyby rakieta stanowiła zagrożenie dla terenów zamieszkanych, zostałaby zestrzelona. Od jutra system e-rejestracji do lekarzy specjalistów i na badania profilaktyczne rozszerza się o kolejne specjalizacje. Do tej pory można było zapisać się tylko na mammografię, test HPV w profilaktyce raka szyjki macicy oraz pierwszorazową wizytę u kardiologa. Od 1 sierpnia do systemu wchodzą kolejne możliwości, mówi Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
4: Będziemy wprowadzali centralną rejestrację z zakresu endokrynologii, immunologii, chorób naczyń, nefrologii i neonatologii.
0: W sumie nowych specjalizacji będzie 8. Pacjenci mogą zapisać się na wizytę samodzielnie przez internetowe konto pacjenta lub aplikację Moje IKP, jak również tradycyjnie, telefonicznie lub w rejestracji przychodni.
1: A co w regionie?
5: Jazda rowerem po alkoholu może skończyć się wysokim mandatem i poważnymi konsekwencjami. Niestety wśród Wielkopolan mamy osoby, które uważają, że jeśli na przykład w piątkowy wieczór sobie wypiły i wprawdzie nie powinny wsiadać za kierownicę samochodu, to nic się nie stanie, jeżeli przejadą kilka kilometrów rowerem. To poważny błąd, przestrzega wielkopolska policja. Pijany rowerzysta może być dużym zaskoczeniem dla prawidłowo jadącego auta, którego przestraszony kierowca może gwałtownie zjechać do rowu, wpaść na drzewo albo zderzyć się z innym pojazdem. A to tylko kilka z czarnych scenariuszy, w których nietrzeźwy cyklista może spowodować poważne zdarzenie i mieć na sumieniu innych uczestników ruchu. Za jazdę rowerem z procentami we krwi grozi nawet 2,5 tysiąca złotych mandatu. Wielkopolscy policjanci zapowiadają, że podobnie jak w poprzednie wakacyjne weekendy, tak i od dziś możemy spodziewać się licznych kontroli trzeźwości na konińskich drogach zarówno kierowców pojazdów mechanicznych, jak i rowerów i hulajnóg elektrycznych. Konińskie Muzeum Okręgowe zaprasza na warsztaty w ramach cyklu popołudniówki w muzeum. Zajęcia odbywają się w co drugi czwartek o godzinie 16.30. Kolejne spotkanie już 6 sierpnia w sali edukacyjnej w Spichlerzu, a będą to warsztaty, diorama, miniaturowy świat zamknięty w gablotce, podczas których poznamy twórczość Mireli von Chrupek, artystki, fotografki i projektantki, której pracę możemy podziwiać w naszym muzeum. Inspirując się pięknem muzealnego ogrodu, zaprojektujemy własny miniaturowy ogród zamknięty w niewielkim pudełku.
1: Konin FM. Pogoda.
6: W nocy burze, opady deszczu, to jest planowane też dla wschodniej Wielkopolski. Otrzymaliśmy już alerty o tych burzach, które według zapowiedzi mogą być naprawdę groźne i niebezpieczne. Groźna i niebezpieczna jest też wysoka temperatura, teraz za oknami około plus 33 stopni. Barometr w Koninie i w regionie pokazuje 1014 hektopaskali.
1: Konin FM 104.1.
6: To witam po 16 teraz wszystkich, którzy z nami, z najbardziej roztańczonym radiem w regionie. Co w kalendarzu? Ostatni dzień lipca, 31 dzień tego miesiąca, piątek, najważniejsze, 212 dzień roku, 31 tydzień z kwiatkiem z okazji imienin. Biegniemy dzisiaj do Ignacego, Heleny, Adama i Gijana oraz też Lubomira, solenizantów i jubilatów. Pozdrawiamy, wy to na naszej antenie uczyńcie w niedzielę od 10 do 14. Jeśli upały w sianokosy i żniwa, to zima ostra i dokuczliwa, a jeżeli słota, to wtedy w zimie dużo błota. Żniwa mamy, za oknami upały, więc czy zima będzie dokuczliwa? Zobaczymy zimą.

kierowcy musicie liczyć się w piątek po 16 z problemami, które spotykamy na drogach. I teraz największe problemy to w Koninie i w regionie mają ci, którzy jadą autostradą A2. Nie chodzi tutaj o opłaty, tylko chodzi o to, że więcej aut jest w okolicach punktu poboru opłat w Lądku od strony Poznania. No i też malowane są pasy w piątek po południu. Na autostradzie A2 między Osieczą, tak mniej więcej MOP-em w Osieczy, a węzłem Modła, czyli węzłem Konin. No i w związku z tym mamy czynny jeden pas ruchu w stronę Warszawy. Trasa ta dość poważnie i znacznie zwalnia. Zwalniać też trzeba w Koninie na najważniejszych skrzyżowaniach. Ciąg druga leje, nowa przeprawa, tam więcej pojazdów, więcej też w ciągu ulicy Spółdzielców, aleje Wyszyńskiego Jana Pawła. Duży ruch na Konińskiej Starówce taki może występować w okolicach skrzyżowania Wałtarej Wykolska Świętojańska na Szpitalnej oraz na Europejskiej i Świętojańskiej. Kierowcy, bezpiecznej podróży życzę wam Konin FM. Bezpiecznie podróżujcie do celu. No i co, tańszego paliwa? Tego życzę po 16:00.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dom seniora przy Chopina 16A w Koninie w budynku Belweder to miejsce, w którym każdy senior czuje się bezpiecznie i zaopiekowany. Pomoc w codziennych czynnościach, pyszne posiłki dopasowane do potrzeb, troska o higienę, a także zajęcia, które rozweseleją każdy dzień. Opiekę sprawuje wykwalifikowany, serdeczny personel. Informacje: telefon 794 904 902 i 794 205 551. Zapraszamy.
2: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.

prawie 22 minuty po 16, piątkowe popołudnie. Popołudnie oczywiście w dobrym rytmie na antenie Konin FM. To teraz podróżujemy informacyjnie po naszym regionie. Do gminy Stare Miasto zaglądamy. Ta otrzymała, pozyskała dofinansowanie w wysokości 180 tysięcy złotych z rządu na nowoczesny sprzęt, który trafi do szkół na terenie gminy, aby realnie podnieść jakość codziennej edukacji. Całkowita wartość realizowanego projektu to prawie 230 tysięcy złotych. Wkład własny samorządu to prawie 49 tysięcy złotych. Nowy program Cyfrowy Uczeń znacząco wspiera cyfryzację polskiej oświaty poprzez zakup innowacyjnych narzędzi dydaktycznych. Możemy przeczytać w informacji dotyczącej tego programu. A pieniądze bezpośrednio mają trafić do placówek oświatowych. W ramach programu zrealizowane zostaną zakupy nastawione na bezpośrednie wsparcie uczniów w codziennej nauce. Szkoły, które otrzymają wsparcie, to Szkoła Podstawowa w Starym Mieście, Żychlinie, Liścu Wielkim oraz również Szkoła Podstawowa w Żdżarach.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Prawko na motocykl lepiej zdawać teraz, przekonuje Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie. Latem egzaminowanym kierującym towarzyszy mniej stresu. Można bowiem trafić na doskonałe warunki pogodowe. Jesienią częściej padać będą deszcze, dzień będzie krótki i szary, a potem aż do marca czekać nas będzie przerwa w zdawaniu egzaminów na kategorie AM, A1, A2 lub A, podyktowana względami bezpieczeństwa. Oprócz konińskiego Wordu, prawo jazdy na takie maszyny można zdobyć w Pile, Lesznie, Kaliszu i Poznaniu. Jednocześnie egzaminatorzy przypominają tym, którzy już zdobyli uprawnienia na motocykl, że słoneczna pogoda może nas zmylić. Nie traćmy czujności, jadąc jednośladem.

0: Musimy mieć na uwadze, że kierowcy samochodów mogą nas nie zauważyć. Trzeba być ostrożnym, zwłaszcza przy wykonywaniu manewrów na skrzyżowaniach. Organizacja Rowerowy Konin podpowiada, jak prawidłowo poruszać się na dwóch kółkach po przebudowanych drogach dla cyklistów wokół największego ronda w mieście, Ronda Solidarności. Na wszystkich wlotach i wylotach tego skrzyżowania wyznaczono przejazdy dla rowerów. Jest jednak pewien szczegół, który może zaskoczyć zarówno cyklistów, jak i kierowców, ale chyba najbardziej cyklistów. Dojeżdżając do każdego przejazdu rowerowego, rowerzysta napotka znak A7, ustąp pierwszeństwa przejazdu. Oznacza to, że kierowca skręcający w drogę poprzeczną, czyli opuszczający rondo, nie musi ustępować pierwszeństwa rowerzyście. Po wprowadzeniu nowego oznakowania w tych miejscach, to rowerzysta ma obowiązek przepuścić pojazdy zarówno zjeżdżające z ronda, jak i na nie wjeżdżające. Bądźmy ostrożni! Znamy dokładny program Dni Koła, imprezy, która odbędzie się za miesiąc. W piątek 28 sierpnia o 18 na scenie wystąpi Cody, potem o 19 Siles, o 20 Trilpem, kwadrans po 21 Kękę i na deser o 22.30 TD. Następnego dnia, czyli w sobotę 19 o godzinie 17.30 Motka, o 18.30 Nadmiar, a potem niekwestionowane gwiazdy polskiej muzyki rockowej, o 20 Krzysztof Cugowski z zespołem, a o 22 grupa Tilaw. To wszystko w ostatni weekend wakacji na Placu Targowym, czyli Placu Narutowicza w Kole. Wstęp oczywiście wolny, będą także punkty gastronomiczne i atrakcje dla dzieci.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

Piotr Czmil w serwisie informacyjnym zapraszał na wydarzenia w kole, muzyczne wydarzenia. To ja teraz zapraszam do innego dużego, ważnego, fajnego miasta w naszym subregionie, bowiem już zbliżamy się do dni Turku i gminy Turek. 15-16 dzień sierpnia. Dni Turku i gminy Turek to oczywiście też spotkanie z gwiazdami, tak, 15 sierpnia. To jak dobrze kojarzę, w sobotę zespół wideo, czyli ten od środy czwartku, wystąpi. Nie w środę czwartek, ale na pewno to będzie bardzo fajny występ. No to już wiemy, co w pierwszy dzień będzie się działo. W drugi dzień Łydka Grubasa. Chyba każdy z nas zna piosenkę Rapapara. No to tą piosenkę na pewno podczas tego koncertu będzie można usłyszeć. A drugą gwiazdą drugiego dnia, dni Turku i gminy Turek, będzie formacja Perfekt. Tutaj już niczego nie będę musiał zapowiadać, jeśli chodzi o piosenkę, bo każdy z nas choćby jeden utwór tej kultowej formacji zna. Turek, te wydarzenia zaplanowano w Ośrodku Sportu i Rekreacji, to jest ulica Armii Krajowej.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
5: Reklama.

Końcówka lipca, początek sierpnia to jest moment, gdy do rozgrywek wracają piłkarze i piłkarki w naszym subregionie. Do grania w nowym sezonie, w rundzie jesiennej, wrócili już piłkarze drugoligowego Sokoła Kleczew. W drugiej kolejce piłkarze z Kleczewa jutro na własnym stadionie o 17:00 rozpoczną mecz z drużyną Podhala Nowy Targ. Nie grać jeszcze będzie czwarta liga, piąta liga i klasa okręgowa, jednak pierwszą kolejkę rozegrają panie z Medyka Konin w pierwszej lidze kobiet, zawodniczki z Konina. 2 sierpnia w niedzielę o 19:30 rozpoczną spotkanie z drużyną Sportowa Czwórka Radom. Trzymamy kciuki za piłkarzy z Kleczewa oraz piłkarki z konińskiego Medyka, aby podczas rozgrywek, które w ten weekend ci piłkarze i te piłkarki uzyskały jak najlepsze wyniki i rezultaty. Do 17:09 nam zostało.

0: za chwilę o wyroku, który zapadł 28 lat od zbrodni. Potem pożary na greckich wyspach, są zabici i ewakuacja, a w Polsce zapowiedź nowego systemu alarmowania mieszkańców.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. 28 lat po zabójstwie 17-letniej Iwony Cygan w Szczucinie sąd w Rzeszowie uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych, w tym domniemanego sprawcę i 14 policjantów podejrzanych o utrudnianie śledztwa. Marcin Starzec.
2: Dla rodziny ofiary to kolejny cios po latach walki o sprawiedliwość.
3: Jestem zdruzgotana i Iwona nie doczekała się sprawiedliwości, na którą zasługuje.
2: Mówiła siostra zamordowanej Aneta Kupie. Podobnie sprawę oceniał ojciec dziewczyny, Mieczysław Cygan.
4: To nie przegraliśmy sprawy. Przegrało państwo polskie. A na pewno nadejdzie taki dzień, że oprawcy za mord mojego dziecka zostaną ujawnieni.
2: Zupełnie inaczej wyrok komentował główny oskarżony Paweł Kopacz.
5: Spodziewałem się. A dlaczego się miałem nie spodziewać?
2: A jego obrońca, mecenas Jan Kuklewicz, podkreślał zaangażowanie sądu.
6: Wszyscy podsądni czekali na ten dzień i na takie orzeczenie liczyć.
2: Rodzina Iwony Cygan zapowiada apelację. Sam wyrok nie jest prawomocny.
0: Płoną greckie lasy. Bardzo trudna sytuacja jest na wyspach Lesbos i Paros, a zwłaszcza na Krecie. Zginęło tam dwóch strażaków. Tysiące ludzi zostało ewakuowanych. Dużym problemem jest potężny wiatr, który utrudnia akcję gaśniczą. Ogień objął południową część Krety, a dokładnie południową część regionu Retymno, opowiada Magdalena Tokarska, Polka mieszkająca na Krecie.
7: W tym regionie, gdzie ten pożar jest, to jest głównie tak zwana kreteńska frygana, czyli takie niskie, kolczaste zarośla, krzewy bardziej, które w tym momencie są bardzo suche, więc to wszystko się bardzo łatwo zajmuje. No oczywiście mnóstwo gajów oliwnych, wszystkie właściwie w tym momencie mówi się, że ich nie ma już w tym rejonie.
0: Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed wyjazdami w najbardziej zagrożone pożarami rejony Grecji. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zapowiada powstanie nowego systemu alarmowania mieszkańców w przypadku sytuacji kryzysowych. Ma wykorzystywać kilka kanałów komunikacji, w tym telefony komórkowe.
8: Mamy dość zaawansowane rozmowy o potencjalnie uruchomienie systemu broadcastowego, kwestie uruchomienia specjalnych aplikacji. Chcemy, żeby to wszystko było zintegrowane. Razem nad tym pracujemy. Elementem tego jest także łączność specjalna, którą budujemy.
0: To wszystko ma być gotowe w ciągu kilku miesięcy. Opozycja zarzuca rządowi, że w czasie wczorajszego kryzysu związanego z upadkiem rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie mieszkańcy nie byli rzetelnie i szybko informowani o zagrożeniu i co się wydarzyło. Wrocławscy urzędnicy ogłosili 5-letni program remontu miejskich mostów. Obejmie 8 konstrukcji, część z nich ma ponad 100 lat. Chodzi m.in. o mosty Trzebnicki, Piaskowy czy Sikorskiego. Pierwsze prace ruszą w przyszłym roku, a wartość wszystkich inwestycji wstępnie oszacowano na 200 milionów złotych.
1: A co w regionie?
9: Pluskwy i prusaki. Na coraz większej liczbie bloków, czy to w obszarze Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, czy też Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, albo innych podmiotów i wspólnot, można zauważyć komunikaty o robactwie, które zalęgło się w mieszkaniach. Wystarczy, że do budynku wprowadzi się nowa rodzina, która wraz z rzeczami przyniesie insekty, a takie sytuacje zdarzają się notorycznie, bo wiele lokali na osiedlach Konina jest wynajmowanych i rotacja mieszkańców bloków jest wysoka. Inne powody to przynoszenie do mieszkań rzeczy, które ktoś wyrzucił przed śmietnik. Trzeba mieć na uwadze, że niekiedy pozbywamy się mebli właśnie z powodu ich zarobaczenia, dlatego nie powinniśmy się do nich zbliżać. W przypadku zauważenia w mieszkaniu prusaków czy pluskiew powinniśmy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie administratora budynku. Najczęściej w takich przypadkach spółdzielnie przeprowadzają dezynsekcję części wspólnych, takich jak klatka schodowa, piwnica albo kratki wentylacyjne w poszczególnych mieszkaniach. Walka z insektami nie jest jednak łatwa, dlatego lepiej zapobiegać niż leczyć i dbać o to, by nie przynosić z zewnątrz trudnych do wytępienia robaków. Będzie przebudowa trzeciego odcinka drogi łączącej powiaty Słupecki i Wrzesiński. Chodzi o fragment z Szęborowa do Otocznej. Inwestycja słupeckiego starostwa będzie kosztować ponad 948 tysięcy. Dzięki temu mieszkańcy okolicy będą mogli przemieszczać się bezpieczniej po tej powiatowej drodze.
1: Konin FM. Pogoda.
10: W nocy, mniej więcej od północy, mogą na terenie naszego subregionu pojawić się niebezpieczne, groźne burze. Padać ma w nocy, padać również może jutro w godzinach porannych, jak i też znowu burze w godzinach popołudniowych. Jutro chłodniej, ale i tak ciepło. 28 stopni maksymalnie na termometrach, w niedzielę 25. Od poniedziałku znowu wzrost temperatury. Wtorek, środa 34-35 na plusie. Po 17, w ostatni dzień lipca roku 2026 na termometrze w Koninie plus 33 stopnie.
1: Konin FM. Konin FM.
10: 7 po 17 to meldunek z zegara. Jeśli chodzi o meldunek z kalendarza świąt nietypowych, to już prezentuję dzień skarbowości. Mamy oraz dzień administratora. Słońce 15 godzin i 33 minuty pracuje dzisiaj do 20.29. Jeśli ktoś interesuje się horoskopami, to informuję. Urodzeni dzisiaj urodzili się w znaku bardzo groźnego lwa.

10 minut po 17. Dzwonił kilka minut temu do nas nasz słuchacz, pan Marek, który mówił: panie Wojtku, niech pan poinformuje o tym, że maszyny rolnicze teraz można spotkać na drogach, no i trzeba też z nimi się liczyć, no i zwracać na nie uwagę. No to informuję, tak, trwają żniwa, no i też w związku z tym utrudnienia dla podróżujących. Maszyny rolnicze nie jeżdżą zbyt szybko, no i też musimy na nie zwracać uwagę. No ale cieszmy się, że są żniwa, że trwają właśnie one. Cieszmy się też z tego, że na przykład na autostradzie A2, no, utrudnienia, o których mówiłem godzinę temu, czyli malowanie pasów, już nie widać, żeby stwarzało to jakieś większe problemy. Problemy natomiast, jadąc ze Słupcy w stronę Ślesina, możecie mieć w okolicach miejscowości Koszuty. Tam pracujący drogowcy robią swoje, działają, no to działajcie drogowcy, działajcie również w innych miejscach naszego subregionu, w Koninie na przykład na trasie warszawskiej. Mamy zwężenie, no i też jeden most tylko czynny. Szerokiej, bezpiecznej drogi, kierowcy, tego życzy Konin FM, przypominając o obowiązkowym zapinaniu pasów. Bezpiecznie podróżujcie do celu, pasy zapinajcie z przodu i z tyłu. O tym przypominamy po 17:00.

0: pogrzebowe MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
1: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani, gdzie wybór doskonały. W Koninie, na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
2: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
3: W niedzielę handlowe również.
2: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
4: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
4: Doskonale. Kupujemy.
6: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Reklama.
7: Konin FM.

Dziś w Koninie odbyły się uroczyste obchody Święta Policji. Był to wyjątkowy czas podziękowań, gratulacji i wyróżnień dla funkcjonariuszy, jak i też dla pracowników policji za ich codzienną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Podczas uroczystości wręczono akty mianowania na wyższe stopnie służbowe, odznaczenia, medale oraz również podziękowania. Nie zabrakło również słów uznania dla rodzin policjantów oraz wszystkich osób i instytucji wspierających działania policji. Tegoroczne obchody miały szczególny wymiar. W bieżącym roku przypada 107. rocznica powstania Policji Państwowej, a także jubileusz stulecia utworzenia stanowiska dzielnicowego oraz stulecia sportu policyjnego. Policjantów wszystkich pozdrawiamy z okazji Waszego święta. Patty Ryan na naszej antenie 24 minuty po 17:00.

0: Lunin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Dziś ostatni moment, by wziąć udział w pierwszym naborze na bezpłatne studia w Koninie. W Akademii Nauk Stosowanych oprócz kilkudziesięciu kierunków stacjonarnych za darmo można będzie kształcić się także na dwóch niestacjonarnych: licencjackim z logistyki oraz magisterskim z zarządzania i inżynierii produkcji. Oprócz tego ta publiczna uczelnia ma dla mieszkańców Wielkopolski Wschodniej szereg studiów podyplomowych, kształcenie specjalistyczne, a także kursy i szkolenia techniczne. Ale największym zainteresowaniem cieszą się jak zawsze studia dzienne. W Koninie można zostać nauczycielem, pielęgniarką, logistykiem, dietetykiem czy mechanikiem maszyn. Wybór jest duży. Wraz z początkiem sierpnia w ANS-ie rozpocznie się druga odsłona rekrutacji. Będzie to szansa głównie dla tych, którzy nie zostali przyjęci na studia w większym mieście. 70 pomp ciepła zostanie zainstalowanych w kolejnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Stare Miasto. Będą to urządzenia o różnej mocy, dostosowane do potrzeb danych obiektów, które określiły audyty energetyczne. Najwięcej będzie 9-kilowatowych pomp, 38 sztuk, do tego 26 o mocy 12 i 6 o mocy 7 kilo. To efekt projektu parasolowego, czyli takiego, na którego realizację gmina pozyskała zewnętrzne dofinansowanie i teraz te pulę środków rozdysponowuje na rzecz konkretnych gospodarstw domowych. Pozwoli to mieszkańcom korzystać z nowoczesnych, ekologicznych i energooszczędnych źródeł ciepła. Inwestycja za 3 miliony 758 tysięcy złotych przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń. W gminie Kleczew trwa cykl pikników.

0: rodzinnych. Wydarzeniom towarzyszą za każdym razem animacje dla dzieci, dmuchańce, słodki poczęstunek, malowanie twarzy i tatuaże. Jutro takie integracyjne spotkanie mieszkańców odbędzie się o 16 w miejscowości Żłodków i o 17 w Roztoce. Potem 8 sierpnia o 16 w Sławoszewie, dalej 15 w Budzisławiu Kościelnym, też o 4 po południu, następnie 22 o 17 w Budzisławiu Górnym, 29 sierpnia o tej samej porze w Jabłonce i na finał 6 września o 14 w mieście Kleczewie na Placu Targowym. Tam oprócz pikniku rodzinnego odbędzie się także Święto Ziemniaka. Szczegóły można znaleźć na profilach społecznościowych Biblioteki Centrum Kultury.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że...

Kazimierz Biskupi, tam duże zmiany od nowego roku. Od 1 stycznia Kazimierz Biskupi będzie miał znowu prawa miejskie. Znowu będzie miastem, ogłosił to wójt gminy Grzegorz Maciejewski na swoim facebookowym profilu. Wspólnie otwieramy nowy rozdział w historii Kazimierza Biskupiego. Rada Ministrów podjąć miała decyzję o powrocie Kazimierza Biskupiego na mapę polskich miast najpóźniej do końca lipca. Tak się stało. Warto tutaj wspomnieć, od 1 stycznia 2027 roku Kazimierz Biskupi to będzie miasto. Prawa miejskie Kazimierz utracił w 1870 roku decyzją władz carskich. To była konsekwencja represji po powstaniu styczniowym. Sam Kazimierz Biskupi lokację miejską otrzymał w roku 1287. Warto też powiedzieć, bo pewnie nikt tego nie pamięta. Według danych historycznych w wieku XVI i XVII Kazimierz Biskupi posiadał drewniany ratusz. Od 1 stycznia Kazimierz Biskupi to będzie miasto. To ja przypomnę, że do Kazimierza Biskupiego można dojechać autobusem MZK linii numer 53, ale pamiętajcie, że nie wszystkie kursy, żeby czasem gdzieś indziej nie wylądować.

0: de baba de kanapusy.
1: Konin FM.
2: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
4: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym Second Hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second Hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u. Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
5: A czemu się ubierasz?
4: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
5: A dzieci?
4: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
5: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras.
4: I duży parking.
5: To idealne miejsce.
4: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
6: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

9 minut dzieli nas od 18. Piątkowe popołudnie rozpoczynające weekend. Noc może być z burzami i opadami. Tak samo sobota się zapowiada, więc jutro uważajcie. Burze według zapowiedzi mogą, choć nie muszą, ale mogą być niebezpieczne. No to po burzowej sobocie ma być spokojniejsza niedziela i na tą niedzielę już zapraszam w imieniu Halinki Walusiak, która dzisiaj była i przygotowywała wszystko, co trzeba do niedzielnego spotkania w programie Muzyczna Fala Wspomnień. Ten program w niedzielę od godziny 10, wtedy też pozdrawiamy. Od 12 startujemy z programem radiowy koncert życzeń. I ten program w niedzielę od 12, wtedy poza pozdrowieniami, które przypominam już od 10 można prezentować na naszej antenie, to po 12 również przyjmujemy i realizujemy muzyczne dedykacje. Radiowy koncert życzeń w niedzielę od 12. I na to niedzielne spotkanie również ze mną od 10 zapraszam, dziękując za wspólnie spędzony wakacyjny, lipcowy jeszcze tydzień. Wojtek Maciejewski mówię, do usłyszenia. Bye, bye. Uważajcie na siebie.

0: dzięki, dzięki, dzięki.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.
1: Konin FM. Wiadomości sportowe Konin FM.
7: Błażej Kulesza, czas na informacje sportowe. Zapraszam. Rusza druga kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Pierwszy mecz w Płocku, gdzie Wisła gra z Widzewem Łódź o 20:30.

0: mówi bramkarz Sławomir Abramowicz.
1: Trochę więcej mi się czasu poświęciliśmy temu aspektowi i to też owocuje. Oczywiście życzę sobie tego mi i zespołowi, aby C0 zachowywać jak najczęściej, jak najdłużej.
0: Nasi europejscy pucharowicze będą grać jutro i w niedzielę z wyjątkiem Górnika Zabrze, który poprosił o przełożenie spotkania z Koroną Kielce. Lech Poznań zagra jutro w Krakowie z Wieczystą, Raków pojutrze we Wrocławiu ze Śląskiem, a GKS u siebie z Radomiakiem. Carlos Cordeiro zrezygnował z pracy w FIFA. To na znak protestu wobec planów sprywatyzowania mundialu. Cordeiro do tej pory uznawany był za prawą rękę Gianniego Infantino. Po miesiącu przerwy Iga Świątek i Maja Chwalińska wracają do gry. Obie będą rozstawione w silnie obsadzonym turnieju w Toronto, który rozpocznie się w niedzielę. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
2: Dla Igi Świątek to trudny rok. Żadnego wygranego turnieju. Przeciętny występ na swoim ulubionym French Open, potem szybkie odpadnięcie z Wimbledonu, na którym broniła tytułu. W efekcie jest aktualnie 8 w światowym rankingu i ewidentnie szuka formy. Czy udało się ją znaleźć w miesiąc? Zobaczymy w Toronto. Punkty są jej potrzebne, bo w rankingu Race, na podstawie którego wyłoniona zostanie 8 zawodniczek dokończącego sezon WTA Finals, Świątek jest dopiero 12. W Toronto rozstawiona będzie również Maja Chwalińska. Jej także nie widzieliśmy miesiąc, tyle że z powodu urazu, którego nabawiła się w pierwszej rundzie Wimbledonu, co sprawiło, że przegrała tam właściwie już wygrany mecz. Jej forma też jest zagadką, zwłaszcza że Chwalińska ma coś do udowodnienia, że ten genialny występ i finał French Open to nie był jednorazowy wyskok.
0: To była relacja Michała Waszkiewicza, a losowanie drabinki turnieju w Toronto właśnie powinno ruszać.

0: Konin FM. Pogoda.
1: Wieczorem temperatura od 22 stopni nad morzem do 28-30 na wschodzie i południowym wschodzie kraju. W wielu regionach, zwłaszcza na zachodzie północy i w centrum, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie grad. Spokojniej na południu i na południowym wschodzie.
0: Konin FM.

0: WNG, to twój asystent który? Podpowie, żeby założyć WNG konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.
5: Konin FM.
6: Wiadomości sportowe Konin FM.
7: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. O krok od medalu Polaków na Mistrzostwach Europy w pływaniu, które rozpoczęły się w Paryżu. Na czwartym miejscu kończy zmagania nasza drużyna mieszana w skokach do wody. Wygrali Włosi, na drugim miejscu byli Rosjanie pod neutralną flagą, zaś trzecie miejsce zajęli Ukraińcy. Polakom do medalu zabrakło zaledwie 15 setnych punktu. Ligę Mistrzów, polskie piłkarskie zespoły znów obejrzą tylko w telewizji, ale wszystkie 5 naszych drużyn wciąż walczy o awans do 2 pozostałych europejskich pucharów. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
8: Lech Poznań po kompromitacji z duńskim Orchus powalczy o Ligę Europy. W trzeciej rundzie eliminacji nie powinien mieć problemów, choć już tak mówiliśmy kilka dni temu. Kolejarz jednak tym razem zmierzy się z Klaksvik z Wysp Owczych. Górnik Zabrze zagra z Ferencvaroszem Budapeszt, a Jagiellonia Białystok z Rangers FC. Jeśli nasze drużyny przejdą rywali, to czeka je jeszcze jedna runda, ale będą już miały gwarancję gry w Lidze Konferencji. O nią wciąż walczą Raków i GKS. Częstochowianie wygrali wczoraj na Malcie z Walettą 4-0, a katowiczanie pokonali MŚK Żylina 3-1, mówi trener Rafał Górak.
9: I wydaje mi się, że stanęliśmy na wysokości zadania, bo przeciwnik był niebanalny.
8: W kolejnej rundzie GKS zagra z Hapoelem Tel Awiw, a Raków z Hammarby. Wszystkie mecze naszych drużyn w najbliższy czwartek.
7: A w związku z meczami pucharowymi zmiany na ligowych boiskach, bowiem zarówno Raków, jak i GKS poprosiły o przełożenie spotkań w trzeciej kolejce piłkarskiej ekstraklasy. Jutro o 9 rano polskiego czasu nasi siatkarze w półfinale Ligi Narodów w chińskim Ningbo zagrają ze Słoweńcami. Polacy bronią złotego medalu wywalczonego przed rokiem i to oni, zdaniem naszego byłego reprezentanta Piotra Gruszki, są faworytem w tym meczu.
10: My gramy na swoim poziomie równym przez większość spotkania. Jeżeli nam się zdarzają, żeby nagle nasza gra się zapada, to wchodzi kolejny zawodnik i utrzymujemy ten wysoki poziom. Słowenia tego nie ma. Słowenia ma dużo więcej zawodników zadaniowych.
7: A w drugim z półfinałów Japonia zagra ze Stanami Zjednoczonymi.

0: FM. Reklama. Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Reklama.
2: Konin FM 104.1.

0: Pogoda.
1: Noc może być deszczowa i burzowa na północy, w centrum i na zachodzie Polski. Nie powinno padać na południu. Sobota upalna i znowu trochę burzowa i deszczowa. Jutro 25 stopni na północnym zachodzie Polski, 28 w Wielkopolsce, 33 na Mazowszu, a największy upał na Podkarpaciu 36.
0: Tunin FM.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.

Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: FM 104.1. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.